0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: kto zamawiał orkiestrę na budzenie? Proszę bardzo, Golec Orkiestra w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry i my też witamy i budzimy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Torkiewicz. Dzień dobry. Na zegarek już prawie 6.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: W kalendarzu mamy dzisiaj 6 dzień maja i to jest środa, na zegarach punktualnie 6, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
1: Strażacy walczą z ogromnym pożarem na Lubelszczyźnie. Podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy. Trwają matury, wczoraj matematyka.
4: Śmiech przez łzy.
1: Dzisiaj język obcy. Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie w akcji w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów lasu. Akcja jest bardzo trudna, mówi komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz.
5: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej od miejsca pożarów, w miejscach zupełnie wydawałoby się bezpiecznych. Dlatego nasi strażacy monitorują teren z powietrza. Mamy grupę dronową, która monitoruje sytuację.
1: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Będący na miejscu minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz ogłosił, że do pomocy strażakom skierowanych zostanie kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
4: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Dziś pisemny egzamin z języka obcego. Start za 3 godziny. Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Kanonierzy przypieczętowali awans w Londynie, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Dziś poznamy rywala Arsenalu, będzie nim Bayern lub PSG. Pierwsze spotkanie w Paryżu zakończyło się zwycięstwem francuskiego zespołu 5-4. Rewanż dziś w Monachium o 21:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Beata Korzeniowska, dzień dobry. W środę o poranku zaglądamy na bydgoskie ulice. Coraz więcej samochodów przed rondem toruńskim, na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej, przed rondem fordońskim i na Fordońskiej w okolicach wiaduktów. Aut przybywa też na Kamiennej, na Grunwaldzkiej czy na Nakielskiej.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: W Bydgoszczy zimno i pochmurno, 7 stopni w tej chwili, ale temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Maksymalnie dzisiaj 18 stopni, około 16. Będzie pochmurno i w ciągu dnia pokropi. Wiatr jest umiarkowany, ale będą momenty, kiedy dmuchnie mocniej, a ciśnienie jest średnie i poleci w dół. Jutro 14 stopni, chmury i deszcz, w piątek tylko 13. W weekend będzie cieplej i pogodniej.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po 6 policzymy, jak się mają zbędne kilogramy do odległości do wakacji i obliczymy rachunek nieprawdopodobieństwa.
3: To jest dieta, a nie rozszerzona matura z matematyki. Tak, po 6 będziemy też witać kosmitów, gdyż może kiedyś w końcu przylecą. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w dzień środkowy, czyli w środę. Gramy share na zegarach 4 po 6.

0: definicja poranka zabrzmiała. Los momentos. Wszystko się tak momentos dzieje o tej porze. 6:10 na zegarach. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W środę 6 maja Marquez nam zagrał, a my o tej wczesnej porze zaglądamy do kalendarza.
1: 3 lata temu odbyła się koronacja króla Karola III i jego małżonki Kamili.
2: Już 3 lata.
1: Tak. Dzisiaj mamy również Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Dzień Bez Diety.
2: O, i bardzo dobrze, gdyż ja nie widzę sensu w stosowaniu diety. Miałem do lata zrzucić 5 kilo, muszę wam powiedzieć.
1: I
2: zostało jeszcze 8.
0: Brawo. A kto z państwa słuchaczy kochanych, na przykład po tej majówce, przeszedł na dietę? Dajcie znać. 2244 i 3:0. Apel poranny zaczynamy. Na nas nie patrzcie, my reprezentujemy filozofię albo grubo, albo wcale.
1: Dokładnie.
2: I mamy dla was, tłuste, złote przeboje, naprawdę wspaniałe, piękne, cudowne, ważące naprawdę dużo. No to gramy wam jeden z tych najpiękniejszych, Missing You. Tina Turner, jest 11 minut po 6:00.

0: dzisiaj blisko Ziemi przeleci planetoida. Będziemy do tego wracać jeszcze w tej godzinie poranka. To była Wenus, druga planeta od Słońca, trzecia najjaśniejsze ciało niebieskie na niebie, a także tytuł przeboju zespołu Bananarama w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: A skoro Bananarama, to był i temat śniadaniowy, czyli banan i margaryna i wszystko się zgadza o tej porze. Już za chwilę oddział zamknięty, ten nasz świat, czyli sięgniemy po taki polski dobry rock and roll z lat 80. Bądźcie

0: About the way you look tonight. Głos Eltona Johna płynie z głośnika Radia Złote Przeboje na dzień dobry. No i budzi nas w środowy poranek, 27 minut po 6:00. A my sprawdzamy, czy już nie śpicie tak jak my, czy już nie śpicie w dniu bez diety. 22, 4, 4 i 3, 0. Halo.
1: Cześć, ja chciałem powiedzieć, że jestem na diecie obrotowej. Gdzie się nie obrócę, tam coś spróbuję. Pozdrawiam.
2: Słuchacz obrotny, a dieta świetna. Choć my wolimy dietę warzywną, czyli chipsy i frytki. Wchodzą jak złoto. No?
3: Jak złoto, absolutnie. Ale jak idealnie komponują się ze złotymi przebojami, kochani. Spróbujcie sami. 22, 4, 4 i 3, 0 to numer dla spóźnionych na nasz apel poranny parówkożerców. To niech parówkożercy dzwonią, a my o poranku 28 po 6 gramy z Samantę Fox.

0: pokrzyczało się od rana i od razu lepiej. W środę Olivia Newton-John i John Travolta. To była piosenka o letnich nocach. Wystarczyła jedna gorąca majówka, żeby te letnie noce chodziły po głowie i żeby się nie chciało, zupełnie nie chciało pracować, ale nie będziemy sobie z tego tytułu robić ani wyrzutów, ani problemów, prawda? To jest Radio Złote Przebojenia. Dzień dobry za 24/7.
1: Dzień dobry wam mówimy w środowy poranek. Za chwilę dwa męskie, wybitne, wcale nie przesadzamy, wybitne głosy. Marek Grechuta, Chris Ryja w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a wcześniej sprawdzimy, gdzie są korki i czy dojedziecie do pracy na 7.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
4: Aut przebywa na Nakielskiej, na Grunwaldzkiej, przed rondem Maczka. Coraz więcej samochodów na Kamiennej, na Wyszyńskiego, na Fordońskiej, w okolicach wiaduktów i przed rondem Fordońskim. Sporo aut już przed rondem Toruńskim. Więcej samochodów w tej chwili także na Moście Bernardyńskim i na Wałach Jagiellońskich.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: go lód.
1: Mamy temat. Dzwońcie.
2: Dzisiaj blisko Ziemi przeleci planetoida. O Boże, gdzie ja zaparkowałem? A my mamy dla was, uwaga, iście kosmiczny temat i zadanie. I uwaga, gdyby przyleciało w końcu do nas UFO, to jakim zdaniem powinniśmy ich przywitać?
3: Witajcie kosmici, taka sprawa tam. Macie ładowarkę USB-C?
4: Dzień dobry, tu Polska. Paszporty do kontroli poproszę.
2: To prawdziwe UFO czy balon pogodowy? 22 4 4 i 3 0 to jest telefon do nas i poranek @złoteprzeboje.pl to mail. Czekamy na wasze propozycje powitania kosmitów.
4: Za najciekawsze powitanie wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Paloną, nie zieloną. Jakim zdaniem przywitać kosmitów? 2-2-4-4-3-0.
1: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Life is a Roller Coaster, śpiewa Ronan Keating, dawno niesłyszany u nas, a to przecież jakże miły głos w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 3:07, a my szybko teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Na Lubelszczyźnie trwa walka z ogromnym pożarem lasów. W trakcie akcji rozbił się samolot zrzucający wodę. Najnowsze informacje w tej sprawie już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Oszą są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj Len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mruknij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
7: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama. Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 6 maja, dzisiaj środa. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Katastrofa samolotu podczas gaszenia ogromnego pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Kolejna odsłona walki o regulację kryptowalut, będzie trzecie podejście. Katowice stawiają na ekologię, owce będą kosić miejskie trawniki. Tragiczny finał akcji gaśniczej na terenie Nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Późnym wieczorem w okolicach, gdzie ogień objął około 200 hektarów lasów, rozbił się samolot gaśniczy. Na miejscu zginął jego pilot, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
11: W wyniku akcji ratunkowo-gaśniczej, która w obecnych warunkach jest bardzo trudna, doszło do tragedii. Jeden z samolotów uczestniczących w akcji typu Dromader spadł, a pilot, który uczestniczył w tej akcji, poniósł śmierć na miejscu.
1: Akcja gaśnicza cały czas trwa i może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, dużo zależy od pogody.
12: Nadal będzie gorąco, 20 do 26 stopni na tym terenie. W związku z powyższym w godzinach przedpołudniowych na pewno nic się nie poprawi. Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą. Natura nam pomoże wsławić, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały. Stąd też ta dynamika działań jest nadal znacząca.
1: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
13: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Kryptowaluty do 3 razy sztuka. Premier zapowiada kolejną próbę uchwalenia nowych przepisów w tej sprawie i mocnymi słowami atakuje prezydenta i prawicową opozycję.
14: Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich.
1: Donald Tusk uważa, że teraz po upadku giełdy Zonda Krypto, za którą stały pieniądze rosyjskiej mafii, sytuacja na tyle się zmieniła, że weta prezydenta nie będzie. Niemal niezmieniony w formie rządowy projekt nowego prawa dotyczącego kryptowalut ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsca. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sport w 30 sekund.
15: Mateusz Stanicki, zapraszam. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie, tak i w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka. O trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dziś wieczorem. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji 49. odsłona imprezy. Po raz ósmy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
16: Ciasno już na bydgoskich ulicach. Dużo samochodów na Grunwaldzkiej przed rondem Maczka i rondem Grunwaldzkim. Długa kolejka aut na Wałach Jagiellońskich. Ciasno przed rondem Toruńskim, Fordońskim. Na Fordońskiej w okolicach wiaduktów. Kolejka aut ustawia się już na Wyszyńskiego. Przy wjeździe do miasta ciasno też na Kamiennej.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: Raczej bez wielkiego deszczu, ale w ciągu dnia pokropi. Będzie też przez cały czas pochmurno. 18 stopni tyle w Bydgoszczy dzisiaj na termometrach, maksymalnie około 16. Wiatr jest umiarkowany, ale chwilami dmuchnie mocniej. A ciśnienie jest średnie i będzie spadać. Jutro 14 stopni, chmury i deszcz. W piątek tylko 13 stopni, ale nieco cieplej, a przede wszystkim pogodniej będzie w weekend.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej zdradzimy wam, jak to się stało, że nową prowadzącą w Radiu Złote Przeboje została Beata Kozidrak.
3: Po siódmej też spotkanie z innym znanym w Polsce kobiecym głosem, czyli Krystyną Iwoną w maturalnym odcinku serialu Życie z Ssaków Polskich. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W dniu środkowym witamy, kłaniamy się. 5 po 7, pięknie gramy. Living on a Prayer i grupa Bon Jovi.

0: 1994 zespół Big Mountain nagrał ten przebój Baby I Love Your Way w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry wam zagraliśmy, 12 minut po siódmej, a przedwczoraj obchodziliśmy urodziny naszej ulubionej gwiazdy i nowej prowadzącej w Radiu Złote Przeboje. Dołączyła do nas ona, Beata Kozidrak.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Będzie. Codziennie słyszycie Beatę o 12.30 w cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. Rozmawiamy o największych hitach Beaty i Bajmu, no bo każdy kawałek, każdy ten przebój to kawałek historii, prawda?
2: Tak jest, tak. I dzisiaj będą wspomnienia festiwalowe z lat 80. i zapytam Beatę, czy nie miała ochoty przy okazji jednego z takich festiwali zostać na tak zwanym zgniłym zachodzie. Ciekawi jesteście, co nam odpowie? No to bądźcie z Radiem Złote Przeboje o 12.30. Polecamy się i gramy teraz prosto z konkursu Eurowizji sprzed 15 lat, nawet 16. Lena Satel.

0: Heartbreak Hotel, sam środek lat 80. i królowa dyskotek Sissy Catch śpiewa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 7.
1: A już za kilka minut nasza niezastąpiona Krystyna Iwona w premierowym odcinku serialu Życie ssaków polskich i dzisiaj w roli głównej ssaki na progu dojrzałości, czyli maturzyści. Posłuchajcie koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem wyjedziemy na drogi.
1: Powiemy, gdzie i z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków.
2: Sprawdzimy, w którym europejskim kraju piesi, rowerzyści i kierowcy mogą czuć się najbezpieczniej.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. Torital, Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 155.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: Sophie Hawkins w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Na uspokojenie to była piosenka dla rodziców maturzystów, bo samych maturzystów uspokoi dopiero zdany egzamin.
1: No tak, i te ssaki nieopierzone na progu dojrzałości będą dzisiaj tematem używania naszej Krystyny Iwony. Zapraszamy na premierowy odcinek serialu
2: Życie ssaków polskich.
3: Trwa egzamin dojrzałości. Ssaki młode, nieopierzone drżą co rano jak osiki i dają z siebie wszystko, co skrzętnie zakuwały przez ostatnie lata. Gdyż każdy dojrzały nadwiślański musi wiedzieć, co poeta miał na myśli.
4: Nie wiem.
3: I jeszcze inne wieszcze. Wszystkie naczelne muszą umieć liczyć.
5: 2+2=6.
3: A zwłaszcza liczyć na siebie. Muszą też za granicą kapiszci, co do nich szprechają.
6: Może powtórzymy angielski.
3: Gdyż dwunożne nadwiślańskie są jak wędrowne ptaki. Kiedyś nosiło ich od sasa do lasa, teraz nosi ich po all-inclusive'ach.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: ciągle pada. Kompozytor Seweryn Krajewski, autor tekstu Krzysztof Dzikowski, na tutaj wykonanie młodzieżowe, jakby powiedzieli wasi zrzędliwi prowadzący. Lizar w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 22 minuty. 8.
1: No i już sprawdzimy za kilka minut w Radiu Złote Przeboje, czy na 8 zdążycie dojechać do roboty, czy są korki po drodze, czyli nasze informacje drogowe. A później Andrzej Piasteczny jeszcze bliżej, w związku z tym jeszcze bliżej informujemy, że wakacje dokładnie za 50 dni. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Złote przeboje w drodze.
9: Korek na Wyszyńskiego przywieździe do miasta, ciasno na Kamiennej, dużo samochodów na Fordońskiej, w okolicach wiaduktów ciasno na Nowotoruńskiej, przy Kieleckiej. Więcej aut w tej chwili na Wałach Jagiellońskich, na Moście Bernardyńskim, spory ruch także na Grunwaldzkiej i nad torem przed Rondem Maczka.
8: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj blisko Ziemi przeleci planetoida, a my mamy dla was kosmiczny temat. Gdyby tak przyleciało w końcu do nas UFO, to jakim zdaniem powinniśmy ich przywitać? Witajcie, macie Wi-Fi? No to hasło Ziemia 1, 2, 3, ale w lesie nie ma zasięgu. Na przykład coś takiego. Tak. A macie jakieś lepsze pomysły? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Hej! A wy nie do Białego Domu?
3: Kosmici, mili przyjaciele, czy zechcecie zjeść obiadek?
4: No wreszcie, żeście przyjechali. Ile można na was było czekać?
5: Siema, zio, nareszcie po mnie przyjechaliście.
6: Przybyszu z kosmosu powitałbym prostym pytaniem. Kierowniku, masz może wolną dyszkę?
7: Kto jest kierownikiem tego statku? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek @złoteprzeboje.pl. Czekamy na wasze propozycje powitania kosmitów. Za najciekawsze powitanie wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Pytanie, jakim zdaniem przywitać kosmitów? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry wystąpił zespół szwedzki z Polką w składzie, czyli to nieprawda, co mówią, że ciągle mamy im za złe ten potop. Army of Lovers, Obsession za nami. 4 minuty zostały do 8, a teraz sprawdzamy najnowsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Te na godzinę 8 są już gotowe.
1: Od wielu godzin śledzimy walkę strażaków z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Mamy najnowsze informacje w tej sprawie. Posłuchajcie wiadomości o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ten słoń naprawdę pływa.
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Emplik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Emplik.
9: Co za dzień?
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. 6 maja w kalendarzu i to jest środa, jest punktualnie 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: O poranku do akcji gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie ponownie wkraczają śmigłowce. Donald Trump kończy w Iranie epicką furię, ale rozpoczyna kolejną operację wojskową. Brudzą, zaklejają, zdejmują tablice. Kierowcy kombinują w strefie płatnego parkowania w Katowicach. Od wczesnego rana do akcji gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie ponownie zaangażowane zostały śmigłowce. Służby liczą, że pozwoli to ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Od wczoraj strażacy walczą z ogromnym pożarem lasu w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy, a pilot zginął na miejscu. Dwóch strażaków, którzy podtruli się dymem, jest w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia przed groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi. Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni mamy suszę. To przyczyniło się do rozprzestrzeniania pożaru, mówi komendant Wojewódzki Straży Pożarnej Zenon Pisiewicz.
14: Ciepłe powietrze, które wytwarza się z pożaru, powoduje, że są takie prądy powietrzne, które unoszą do góry wszystkie palące się elementy. I nawet przy bezwiecznej pogodzie są takie sytuacje, że są po prostu podrywane, unoszone do góry palące się elementy drzew, są przenoszone kilkaset metrów dalej. Na tym polega właśnie problem.
13: Zdaniem strażaków akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę.
15: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Stany Zjednoczone ogłaszają zakończenie jednej operacji wojskowej i rozpoczęcie kolejnej. Chodzi o koniec operacji Epicka Furia. Administracja Trumpa informuje, że wszystkie cele tej fazy działań zostały osiągnięte. Jednocześnie Stany Zjednoczone rozpoczynają nową operację, projekt Wolność. Ma ona charakter wyłącznie defensywny i ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w rejonie cieśniny Ormus dla statków handlowych. Cwaniakowanie w strefie płatnego parkowania. Kierowcy w Katowicach uprawiają różne kombinacje, byleby nie zapłacić kilku złotych za postój. Jak informuje Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulicy Mostów, zdarza się, że kierowcy brudzą swoje tablice rejestracyjne, coś do nich przyklejają albo je zdejmują.
16: Odnotowano przypadek kierowcy, który notorycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
13: Takich osób wypatrują urzędnicy i kamery miejskiego monitoringu.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Złote Przeboje w drodze.
18: Dużo samochodów na Wyszyńskiego przy wjeździe do miasta, ciasno na Kamiennej, na Grunwaldzkiej, przed rondem Maczka i rondem Grunwaldzkim, na Szubińskiej, na Wałach Jagiellońskich, korek na Nowotoruńskiej, przy Kieleckiej, na Furdońskiej, w okolicach wiaduktów, przed rondem Furdońskim i rondem Toruńskim też spory ruch.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: 18 stopni, tyle w Bydgoszczy na termometrach dzisiaj maksymalnie, ale dopiero około 16, przy czym temperatura odczuwalna przez nieprzyjemny wiatr będzie trochę niższa. Do tego w ciągu dnia dużo chmur i może pogropić. Ciśnienie jest średnie, będzie spadać. Jutro jeszcze chłodniej, tylko 14 stopni, chmury i deszcz, w piątek 13 stopni, ale w weekend znowu zrobi się cieplej, do 20.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8 przejedziemy się samochodem bez klimatyzacji, bez wentylacji i co najgorsze, bez radia.
3: A po 8 też wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu w nagrodę za godne przywitanie kosmitów na Ziemi. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W środę, 4 po 8, gramy Rickiego Martina. Yeah!

0: Drives Me Crazy, to była grupa Fine Young Cannibals. Panowie miłośnicy mięsa na pewno przyjęliby zaproszenie na wiosennego gryla. To jest radio Złote Przyboje na dzień dobry. 12 minut po 8. Jeśli o tej porze roku czujecie w swoim samochodzie taki dziwny zapaszek po zimie, kochani. Jeśli radio trzeszczy, oj, a z klimatyzacji pachnie grzybem, to przypominamy, że...
1: Istniał w historii model samochodu Daihatsu Ayla, który nie miał radia, nie miał wentylacji, nawet otworów przewidzianych na wentylację, no nie mówiąc już o poduszkach powietrznych.
2: Było to auto dla prawdziwych mężczyzn, bo wiadomo, gin jak prawdziwy mężczyzna, bez klimatyzacji. A teraz będzie artystka, która swego czasu była wybrana ulubioną piosenkarką amerykańskich kierowców. Zgadniecie kto? Shania Twain, to o niej mowa w Radiu Złote Przeboje. Już teraz, let's go, 12 po 8.

0: złote przeboje na Dzień Dobry, Lady Punk, tacy sami, wiadomo, tacy sami to my, a nie tacy sami to oni, czyli obcy. I a propos, to dzisiaj mamy właśnie dla was taki temat.
1: Jakimi słowami powitać kosmitów, gdy w końcu do nas przylecą? Jeśli macie dobry pomysł, to dzwońcie pod 224 i 30, gdyż za 10 minut za najlepszą powitkę będzie kawa od porannego programu Radia Złote Przeboje. 21 po 8 mamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj blisko Ziemi przeleci planetoida, a my cały poranek zastanawialiśmy się, gdyby w końcu przyleciało do nas to UFO, to jakim zdaniem, jakimi słowami powinniśmy ich przywitać? Oto wasze propozycje.
2: Poproszę o wypełnienie deklaracji podatkowej PCC-U.
3: Witamy na Ziemi. Przepraszamy za bałagan.
4: Jeśli przylecieliście zrobić sobie zęby na NFZ, to najbliższy wolny termin mamy za 3 lata.
5: Witajcie na Ziemi i od razu przepraszamy za wszystkie komentarze w internecie.
6: Przybyszów z kosmosu powitałbym prostym pytaniem. Kierowniku, masz może wolną dyszkę?
7: Ponieważ idą wakacje i każda złotówka się liczy, to kawę naszego porannego programu wręczamy za ten ostatni głos powitalny.
8: Z zastrzeżeniem, że można by zacząć od kopsnięcia stówki, póki kosmici się nie zorientują, ile to kosztuje.
1: Dokładnie tak. Dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie głosy powitalne. Jesteśmy gotowi. Jakby co? Przybywajcie. A jutro, moi drodzy, wymyślimy razem z wami temat na maturę z muzyki rozrywkowej.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: rzeczy samej. Lepiej byśmy tego nie ujęli. Pani Anito, wszystko się może zdarzyć. Nawet to, że nie wiadomo kiedy i 30 stuknęła temu przebojowi. Serio, 30 lat ma ta piosenka Anity Lipnickiej w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 29.
1: Jak tam się jedzie do pracy o tej porze? Czy przydarzyła się dzisiaj jakaś tania benzyna państwu? O tym już za chwilę usłyszycie w naszych informacjach drogowych. A później Let's Dance, czyli zatańczmy. Propozycja nie do odrzucenia od Davida Bowiego.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą. Bank Pekao.

0: najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Cały czas ciasno na Kamiennej, korek na Wyszyńskiego, przy wjeździe do miasta na Furdońskiej, w okolicach wiaduktów. Dużo samochodów na Nowotoruńskiej, przy Kieleckiej, przed Rondem Toruńskim, Fordońskim, na Wałach Jagiellońskich. Korek ciasno też na Grunwaldzkiej, zwłaszcza przed Rondem Grunwaldzkim.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Głos legendarnego Freddiego, Freddie Mercury z samego środka lat 80. A teraz będzie o tym, że współcześni naukowcy i projektanci zaprojektowali i wykonali torebkę z najgroźniejszego dinozaura. To nie jest żart.
1: To nie jest żart,
0: to jest bardzo drogi fakt.
2: Naukowcy wykorzystali kolagen z kości T-Rexa, jego pomocą wyhodowali skórę, a projektanci wykonali z niej torebkę. No, nie jest specjalnie ładna, ale umówmy się, T-Rex też nie był.
0: Tak, nie był.
2: Za to jest absolutnie unikatowa.
3: No, ale niestety może się okazać złą wróżbą. Każdą sumę ukrytą w torebce czeka to, co spotkało dinozaury. Totalna zagłada. No jeśli, kochani, liczycie teraz na dinozaury roka, to aż tak wredni nie będziemy. Po prostu Jennifer Page zaśpiewa w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. To będzie Crash. Za 7:09.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, tytuł jej piosenki oddaje wszystko, co spotyka tych biednych maturzystów w tym tygodniu. Crash, boom, bang, coś tam się dzieje.
1: Lada moment rozpocznie się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym.
2: Ja, na film.
1: W jakich nastrojach maturzyści zmierzali dzisiaj do szkół? Posłuchajcie wiadomości o 9:00.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Reklama. 6 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest środa, mamy godzinę 9:00. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
10: Maturzyści zdają dziś język obcy. Ich zdaniem to najmniej stresujący egzamin. Trwa walka z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Strażacy apelują do mieszkańców, nie zbliżajcie się do miejsca akcji. Kradli w Niemczech, rozbierali w Polsce. Policja rozbiła gang złodziei samochodów. Mamy trzeci dzień matur. Właśnie rozpoczęły się egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy o poranku, przyznali, że akurat ten egzamin to najmniejsze zmartwienie.
11: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
12: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, te słuchania, to jest najłatwiejsze, co?
10: O godzinie 9:00 maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczęli pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny.
13: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Cały czas bardzo trudna sytuacja na Lubelszczyźnie, gdzie strażacy już drugi dzień walczą z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Na miejsce ze wsparciem jadą kolejne zastępy. Ogień gaszą też drony i Black Hawki. Akcja może potrwać jeszcze do stąd apel do okolicznych mieszkańców, żeby byli spokojni, nie jechali i nie szli w okolice lasu, mówi lubelski komendant wojewódzki Straży Pożarnej Zenon Pisiewicz.
14: Ponieważ tam jest bardzo dużo zastępów sił i środków, żeby nie utrudniać tej akcji i żeby nie utrudniać pracy strażakom.
10: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia lasów. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang złodziei samochodów działający w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby, a w okolicach Gdańska na gorącym uczynku ujęto 2 mężczyzn demontujących skradzioną Toyotę. Zabezpieczono też mienie warte ponad 700 tysięcy złotych oraz części z co najmniej 8 aut. Grupa działała przez około 4 lata. Kradła pojazdy za granicą, a w Polsce sprzedawała je na części. 3 osoby trafiły do aresztu.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
13: Sport w 30 sekund.
16: Mateusz Sanicki, zapraszam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów we wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt. W grupie byli wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. A dziś kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzył się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnym imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczął turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzył się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. W Wałczu zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
13: Pogoda.
10: Spodziewajcie się dziś deszczu, okresami porwisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Na termometrach od zaledwie 9 stopni w Szczecinie, 11 w Gdańsku, 23 we Wrocławiu, do 26 w Warszawie i Rzeszowie.
13: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
9: Halo, halo. Czy jest ktoś, kto nie ma ochoty zarobić w kilka chwil 1500 zł? Nie widzę. No to zapraszam do konkursu 1500-100-900. Za odpowiedź na 5 pytań wypłacimy 1500.
17: A wszystkie pytania będą dotyczyć Bajmu i Beaty Kozidrak, naszej majowej gwiazdy i współprowadzącej w Radiu Złote Przeboje. Chętnych zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Zgłoście się tam do zabawy 1500-100-900. Zgłoszenie nic was nie kosztuje. No i czekajcie potem cierpliwie na telefon. Finał o 9:30, a teraz gramy Bee Gees na Dzień Dobry w środowy poranek na zegarach 4 minuty po 9:00.

0: ziemi włoskiej, do polskiej przybył, zagrał i zaśpiewał w Krakowie, zachwycił, a nawet rozkochał w sobie co niektórych, gdyż Eros to Bóg miłości i pożądania. No tak. Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zaśpiewał, a do Polski wróci w przyszłym roku, w maju.
1: Wróci i zagra w Łodzi na zaproszenie Radia Złote Przeboje i znów okręci nas sobie wokół palca niczym to spaghetti. Uprzedzamy, będziemy mieć bilety na ten koncert, więc nie rozstawajcie się z nami, a teraz pójdziemy w tango z Shakirą, gdyż, jak to mówią, środa to mały weekend, tak?
0: No,
1: tak mówią.
0: Tak
1: tego jest, się tak trzymajmy. Jest. Shakira, 12 po 9.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem wyjedziemy na drogi.
1: Powiemy, gdzie i z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków.
2: Sprawdzimy, w którym europejskim kraju piesi, rowerzyści i kierowcy mogą czuć się najbezpieczniej.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: 1500-100-900.
1: W tej naszej porannej zabawie do zgarnięcia jest codziennie 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 jakże prostych pytań muzycznych, pytań dotyczących w tym miesiącu naszej gwiazdy, naszej nowej współprowadzącej, Beaty Kozidrak. I dzisiaj o kasę powalczy słuchaczka Joanna z Rzeszowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No jak tam nerwy? Trzymasz się jakoś?
2: No trzymam, tak.
1: Nie ma wyjścia.
3: Słuchaj, to ty weź teraz kilka głębokich oddechów, a ja w tym czasie wytłumaczę, na czym polega ta zabawa. Otóż płacimy po stópce za każdą poprawną odpowiedź, której udzielisz, ale po piątej poprawnej nagroda rośnie do 1500 zł, no ale uprzedzamy, gramy do pierwszego błędu, oby się nie wydarzył ani jeden. I uwaga, masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Gotowa jesteś?
2: Tak, jestem gotowa.
1: Are you ready?
2: Tak.
1: To zaczynamy.
2: Tak.
3: No to dobra, pytanie numer jeden do ciebie. Brzmi, jaka krew płynie w nas w piosence Beaty i Bajmu?
2: Płynie w nas gorąca krew.
3: Gorąca, no jasne, tak. Trzeba było się skupić, ale tak, stówka na twoim koncie. Drugie pytanie. Ile córek ma Beata Kozidrak?
2: Dwie?
1: Dwie? Dobrze.
3: Kasia i Agata, no jasne, dwie córki, tak, zgadza się, no to dwie stówki. Pytanie trzecie. W którym mieście urodziła się Beata Kozidrak?
2: W pięknym Lublinie.
3: Tak, no. Znakomita odpowiedź. A może wiesz, i to jest pytanie czwarte, do którego filmu Beata zaśpiewała piosenkę Rzeka Marzeń?
2: Rzeka Marzeń, nie mam pojęcia. A może do, Akademia Pana Kleksa?
1: No, blisko.
3: No, blisko? Naprawdę? W pustyni i w puszczy była Akademia
1: Pana Kleksa? Dzieci, no, no też dla dzieci.
3: No dobra, niech będzie.
1: Coś tam po puszczy jakieś hałasy chodziły.
3: A no dobra, liczymy, ile było dobrych odpowiedzi. Raz, dwa, trzy. Czyli
1: słuchaczka Joanna z Rzeszowa dzisiaj w zabawie 1500-100-900 wygrywa 300 zł i kubek termiczny Radia Złote Przeboje na pamiątkę. Brawo!
3: Brawo dla ciebie! Pierwsze koty za płoty. Trzymasz się jakoś. Ale
2: tak,
3: ci się nie podskoczyło. O, raneści. Dobrze, Melisę polecamy i Złote Przeboje oczywiście jak zawsze. A jutro o 9.30 znów zagracie o kasę. Chcecie się z nami pobawić, to zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl. A kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak już dzisiaj o 12.30.
0: 1500-100-900.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
19: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Widzę wyraźnie, widzę ostro, widzę modnie. Optyk okulista Domagalscy, Bałtycka 64. Sprawdź największy wybór oprawek w regionie. Optyk Domagalscy, Bałtycka 64. Z nami widzisz modnie.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
24: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
25: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.

0: To była piosenka uznana za jedną z najlepszych rockowych ballad w historii. I Just Died in Your Arms Tonight i grupa Cutting Crew. Jak się tak romantycznie środa zaczyna, to niech będzie ślicznie potem. Tego wam życzymy i dziękujemy za dziś.
1: Tico, tico, romantico. Iwona Barańska, Piotr Jaborski, Tomek Norkiewicz, bardzo dziękujemy. A Gosia Kościelniak już przy mikrofonie.
2: Mnie wzruszenie odbiera głos, więc krótko powiem.

przyjemnością dzisiaj w wielu miejscach Polski. Trochę słońca, a trochę bez słońca, jak to w maju bywa. I teraz już za 4 minuty, godzina 10:00, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu Broniewskiego 1.
8: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie Broniewskiego 1.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
13: Wiadomości z Bydgoszczy.
14: Beata Korzeniowska, zapraszam. Bydgoscy radni prowadzą kontrole w miejskich wodociągach i kanalizacji. Próbują ustalić, dlaczego opłaty za wodę są tak wysokie i co można zrobić, by je obniżyć. Radny Radosław Gięter zwrócił się do prezydenta Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli w zakresie wydatków ponoszonych przez spółkę. Prezydent odmówił. W związku z tym dwaj radni, Gięter i Wojciech Bielawa, sami rozpoczęli kontrolę. Politechnika Bydgoska nie dostanie dofinansowania. To efekt sporu z marszałkiem Piotrem Całbeckim, a chodzi o finansowanie badań na uczelniach w regionie z funduszy unijnych. To ma odbywać się poprzez toruńskie Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne imienia Jana Czochralskiego. Jednostka tam będzie prowadzić działania, które już są realizowane na uczelniach, tyle że bez marszałkowskiego wsparcia. A skoro o uczelniach, w poniedziałek w Bydgoszczy ruszają juwenalia, mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta miasta.
15: Zaczniemy tradycyjnym przekazaniem przez prezydenta kluczy do bram miasta.
14: Pod koniec roku ma wejść w życie obiecywany od dawna przez rząd bon senioralny. Więcej o tym w wiadomościach o 11.
13: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Wardecka. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a my sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje, jak wygląda bezpieczeństwo na polskich drogach, jakie zachowania najczęściej to bezpieczeństwo zmniejszają, wlicza aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
17: Najczęściej mówimy o tych samych powtarzających się zachowaniach. Niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, nieustąpieniu pierwszeństwa pieszym, niezachowaniu bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprawidłowym wyprzedzaniu, korzystaniu z telefonu podczas jazdy, jeździe po alkoholu lub środkach działających podobnie do alkoholu oraz lekceważeniu sygnalizacji świetlnej.
16: Co jeszcze wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze? O tym za godzinę.
13: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Pogoda w Bydgoszczy.
14: Pochmurno będzie dziś do końca dnia w Bydgoszczy. Na termometrach maksymalnie 18 stopni, około 16. Tyle, że przez wiatr temperatura odczuwalna jest trochę niższa. Ciśnienie jest średnie, cały czas spada. Jutro dużo chmur będzie padać i tylko 14 stopni, w piątek 13. Ale na weekend znowu zrobi się cieplej, do 20 stopni. Będzie też pogodniej. A w przyszłym tygodniu ma być tak jak w tym.
13: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Majowe, środowe przedpołudnie. Czy może być piękniej? Może, pewnie jutro będzie jeszcze piękniej. 2 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. Z przyjemnością razem z wami będziemy ich słuchać. Zaczynamy od No Mercy, potem Quincy Jones. No a ponieważ robota nie zając, to troszkę sobie też poplotkujemy.

Quincy Jones, największe przeboje lat 80. i 90. Genialna muzyka. No i trochę inny świat. No właśnie, tak zastanawiam się, co z lat 80. lub 90. przenieślibyśmy do dzisiejszej pracy w XXI wieku. Co wtedy w pracy było lepsze? Za czym tęsknimy? Ja na przykład pamiętam, że w radiu lat 90. graliśmy muzykę z płyt CD. No i w ogóle w zależności od pogody albo nastroju zmienialiśmy piosenki. Cudowne. Ciekawa jestem, jak bardzo to czujecie. Robota nie zając, możemy krótko porozmawiać o tym. 224430 albo mailem można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze podejście oddam po 12 butelkę na wodę z logo Radia Złote Przeboje. Bardzo przydatna, bardzo ładna po prostu. Co z lat 80. lub 90. przenieślibyście do dzisiejszej pracy? Co wtedy w pracy było lepsze? 224430.

A przed nami z albumu Secrets, nagranego w 1996 roku, wielki przebój, który sprzedał się w wielomilionowych nakładach. W jego powstaniu brali udział m.in. Kenneth, Babyface, Edmonds, David Foster, R. Kelly, mnóstwo znanych osób. No a pochodząca z tego albumu ballada Unbreak My Heart stała się absolutnym hitem. Gościła na niemal wszystkich listach przebojów i po wielkich sukcesach, jakie Toni Braxton odnosiła w połowie lat 90., została okrzyknięta nową Whitney Houston. Nie wiem, czy była z tego powodu szczęśliwa. Może tak. Piosenka spędziła aż 11 tygodni na szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się jednym z najdłużej utrzymujących się na pierwszym miejscu singli w historii. Wtedy to było bardzo ważne. No, szef wytwórni, w której Toni Braxton była, przepowiadał, że utwór zmieni jej życie. No i tak się też stało. Ten utwór uczynił ją supergwiazdą. Tak to było w latach 90. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
15: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
16: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie, Broniewskiego 1.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: lat 80. lub 90. przenieślibyście do dzisiejszej pracy? Co wtedy w pracy było lepsze? Za czym tęsknimy?
1: Najlepsze, co było w tamtych latach, to jest to, że można sobie posłuchać muzyki, pracując intensywnie, a przy okazji właśnie mieć te, co teraz są złotymi przebojami, wtedy były najlepszą muzyką.
0: A, czyli te piosenki, które dzisiaj są złotymi przebojami, a wtedy były nowościami i słychać je było wszędzie, w pracy, fakt. Pozdrawiam, mocno i dobrego dnia życzę, dnia pracy. Marek napisał, że w latach 90., cytuję, w mojej pracy super było to, że nie można było mnie zasypać mailami, a papierowy list na biurku miał swój urok. Oj tak, szelest papieru. Ania z kolei napisała tak, przerwy na kawę były w latach 90. świetne, bo nikt nie patrzył w telefon, tylko rozmawialiśmy. Widzicie, jak mieliśmy wspaniale? Robota @złoteprzeboje.pl i 224430. Do 12 sobie rozmawiamy między największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Bo...
2: Robota nie zając.

to fantastyczne brzmienie R.E.M. z roku 1987. Jeśli ktoś z nas, z was już wtedy pracował, to wtedy to właśnie była nowość. The One I Love. Za 3 minuty 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złoty Przybysz.

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Pod koniec roku ma wejść w życie bon senioralny, mówi wiceprezydent Bydgoszczy Anna Mackiewicz.
3: Jako samorządowcy bierzemy czynny udział w konsultacjach i obserwujemy, oczekujemy tych zmian. Dzisiaj można powiedzieć, że z wszystkich tych możliwości, które państwo daje samorządom, w Bydgoszczy realizujemy je wszystkie. Trudno powiedzieć na 100%, bo nigdy to nie będzie 100%.
2: Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Będzie realizowany w usługach opiekuńczych. Teraz prace na linii kolejowej w Fordonie, które zmieniły organizację ruchu na Brzechwy. Przyszedł bowiem czas na naprawę konstrukcji wiaduktu nad ulicą i będzie tam teraz obowiązywać ruch wahadłowy regulowany przez sygnalizację. Te utrudnienia mają potrwać do 15 czerwca. Największy w Polsce festiwal kina dokumentalnego wraca do Bydgoszczy. Od 8 maja odbywać się będzie u nas 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity. A w wiadomościach o 12 studenckie święto, czyli bydgoskie juwenalia. Start już w poniedziałek.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Wardecka. O bezpieczeństwie na drogach mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje z okazji przypadającego dziś Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sprawdzamy, co obniża poziom bezpieczeństwa na drogach. Jedna rzecz jest szczególnie niebezpieczna, podkreśla aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
4: Z punktu widzenia policji szczególnie niebezpieczna jest prędkość. To nie zawsze musi być prędkość rażąco przekroczona. Wystarczy prędkość niedostosowana do warunków, na przykład deszczu, ograniczonej widoczności, dużego natężenia ruchu czy obecności pieszych.
0: Na co jeszcze zwraca uwagę drogówka, jeśli mówimy o bezpieczeństwie na drogach? I o czym jeszcze warto pamiętać? O tym posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Bydgoszczy.
2: Majówkę pogoda nas rozpieszczała, w tym tygodniu zdecydowanie robi coś przeciwnego. Dzisiaj 18 stopni, około 16, do tego chmury i nieprzyjemny wiatr. Jutro tylko 14 stopni, popada w piątek 13 stopni i dopiero na weekend pogoda znowu ma się poprawić. Będzie cieplej i trochę więcej słońca. W przyszłym tygodniu, tak jak w tym, będzie i ciepło do 20 stopni i chłodno do 13.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
0: 2 minuty po godzinie 11, środa, mamy środeczek tygodnia majowego. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Największe przeboje lat 80. i 90. Te nasze ukochane będą nam grały. Jeśli jesteście w pracy, tym bardziej, jeśli się da, dajcie głośniej. A teraz...

Radio Złote Przeboje, przed nami formacja nieżywych schabów. Po raz pierwszy z Olkiem Klepaczem przy mikrofonie formacja pokazała się i dała się usłyszeć w grudniu 1988 roku w Gdańsku. To był koncert z cyklu Krajowa Scena Młodzieżowa. W roku 90 grupa koncertowała w RFN i w ZSRR, a następnie wystąpiła na festiwalu w Opolu. I wreszcie nagrała płytę zatytułowaną Schaby, to był 91 rok, a swój wielki sukces zespół odniósł w 96 roku, kiedy to dostąpił zaszczytu występu przed królem muzyki pop Michaelem Jacksonem podczas ogromnego koncertu Jacksona na lotnisku na warszawskim Bemowie. Takie to były wzruszenia. Teraz 11:10, Radio Złote Przeboje. Ludzie pragną piękna.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzę wyraźnie. Widzę ostro. Widzę modnie. Optyk okulista Domagalscy. Bałtycka 64. Sprawdź. Największy wybór oprawek w regionie. Optyk Domagalscy. Bałtycka 64. Z nami widzisz modnie.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: O, dzisiaj zapracowani jesteście. Więcej mam maili niż telefonów. Może szef blisko, więc można było tylko napisać do Radia Złote Przeboje mail. Otóż tak rzuciłam w eter pytanie po 10:00. Za czym z lat 80. i 90. w pracy, co było wtedy, tęsknimy ewentualnie. I mail od Karoliny jest taki. Nie zapomnę, pisze Karolina, listy obecności podpisywanej długopisem, który był na sznurku. Wszyscy kochaliśmy ten długopis i był kultowym przedmiotem w biurze, podobnie jak sam sznurek. Pozdrawiam mocno i przyznaję, rzecz godna zapamiętania. A Grzegorz pisze, na początku lat 90. w naszej firmie wreszcie było nas stać na faks. Pierwszy faks w firmie. Wszyscy przybiegli zobaczyć, jak to wychodzi z maszyny. Teraz już nic nie robi takiego wrażenia na nikim. Ha, to prawda, trudno nas dzisiaj zaskoczyć. To znaczy dobrobyt nas dopadł. Za czym z lat 80. i 90. w pracy tęsknimy? Jeśli tak jest, 2244430. No i mam butelkę na wodę szklaną, piękną, z logo Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji za najfajniejsze wspomnienie. Adres robota@złoteprzeboje.pl. Czekam do 12:00.
0: Robota nie zając.

0: ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.

0: W początku tego tygodnia ekipa Radia Złote Przeboje powiększyła się o nie byle kogo, bo o gwiazdę, która równocześnie jest niezwykle sympatyczną osobą i bezpośrednią. Jest to Beata Kozidrak, bardzo przez Was lubiana, przez nas wszystkich uwielbiana. Opowiada w Radiu Złote Przeboje codziennie o swoich piosenkach, o swojej muzyce, o swojej relacji ze sceną, przy różnych historiach, o których nie mieliśmy pojęcia, o tym, jak sama osobiście podchodziła do przeróżnych rzeczy związanych z muzyką i nie tylko. Codziennie o 12:30 o tym właśnie mówi, dzisiaj też, czyli już niedługo posłuchamy kolejnego z nią spotkania. A jeśli chcielibyście posłuchać całego wywiadu, całej długiej rozmowy, to znajdziecie ją na stronie Radio Złote Przeboje i na YouTubie. Zapraszamy.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: To ja się teraz zaśmieję w nos naszemu zegarowi w studiu. W Radiu Złote Przeboje oczywiście z sympatią. Drogi zegarze, za 4 minuty pokazuje, że będzie za 4 minuty południe i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: KGM by SsangYong. Teraz na wyprzedaży. Samochody dostępne od ręki w super niskich ratach bez opłaty wstępnej. Action. Nowoczesny SUV coupé od 999 zł netto miesięcznie. A Torres. Praktyczny SUV od 799 zł netto miesięcznie. Również bez opłaty wstępnej. Przekonaj się, jak niewiele dzieli cię od nowego samochodu.
4: Zapraszamy do KGM Torital Bydgoszcz. Ulica Jana Pawła II 155.
5: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.
10: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
11: Wiadomości z Bydgoszczy.
12: Beata Korzeniowska, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, wprowadzający bon senioralny. Na start bonu pod koniec tego roku rząd ma zabezpieczyć 100 milionów złotych. W kolejnych latach budżet ma wzrosnąć do 500 milionów złotych rocznie. W poniedziałek bydgoscy studenci przejmą miasto. Tegoroczne juwenalia organizują wspólnie 4 bydgoskie uczelnie. Mówi Kleopatra Sadłowska, przewodnicząca Porozumienia Samorządów Studenckich.
13: Jak co roku stawiamy na różnorodność wydarzeń, nie tylko dni koncertowe, ale również wydarzenia kulturalne, muzyczne i sportowe na poszczególnych uczelniach.
12: Finałowe koncerty odbędą się przy Torbydzie 15 i 16 maja. Wystąpią m.in. Fukaj czy Nocny Kochanek. A na koniec pechowe parkowanie. Pechowe, bo drogie. W Radziejowie 60-letnia kierująca tak niefortunnie wykonała manewr parkowania, że wjechała do drewnianego sklepu. Kierująca zniszczyła sklep, swoje auto, dostała też mandat i punkty karne. Uprzedzam pytania, kobieta była trzeźwa.
11: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
10: Dorota Werdecka. W Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mówimy o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo na drogach oraz co ten poziom bezpieczeństwa obniża. O tym, co często doprowadza do tragedii na drodze, opowiada aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
14: Droga nie wybacza rutyny. Często przyczyną tragedii jest połączenie kilku elementów: pośpiechu, nieuwagi, braku odstępu i przekonania, że mnie to nie dotyczy.
10: Jeśli spojrzeć na liczby, to bezpieczeństwo na polskich drogach się zwiększa.
14: W 2025 roku w Polsce odnotowano mniej niż rok wcześniej wypadków drogowych, a liczba ofiar śmiertelnych spadła. To pokazuje poprawę, ale każda ofiara to nadal konkretna ludzka tragedia.
10: Czy spadek liczby wypadków drogowych w Polsce to zasługa zaostrzenia kar? O tym za godzinę.
11: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Bydgoszczy.
12: popołudnie w Bydgoszczy będzie pochmurne, ale dość ciepłe. 18 stopni, tyle na termometrach dzisiaj, maksymalnie około 16. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie średnie i cały czas się obniża. Jutro 14 stopni, przyda się parasol. W piątek ciepła kurtka i parasol, bo tylko 13 stopni. Ale w weekend będzie i pogodniej, i cieplej.
11: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
6: Południe w Polsce, 2 minuty po godzinie 12, środa, maj. A dzisiaj sobie rozmawialiśmy między największymi przebojami lat 80. i 90. w naszym cyklu Robota nie zając, nie ucieknie. O tym, czy coś fajnego wspominamy z lat 80. i 90. z naszej pracy. Już za kilka minut podsumujemy sobie spokojnie te nasze pogawędki i maile, które pisaliście, a teraz już jak słychać German Jackson, Pia Zadora, potem Tina Turner. Dla Was Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Za czym ze swojej pracy z lat 80. czy 90. tęsknimy dzisiaj, jeśli tęsknimy? Dzwoniliście, pisaliście za pierwszym faksem w pracy, za tym, że nie byliśmy zarzucani mailami, tylko listami papierowymi, które spokojnie sobie na kupce leżały na biurku, a nawet za podpisywaniem listy obecności długopisem, który był przywiązany sznurkiem. Tak, takie też były nasze przeżycia w pracy w tamtych latach. Dzwoniliście jeszcze?
2: Witam, Bartek. Najbardziej brakuje mi z tych lat od 90. początku tego śniadania, które mieliśmy w zakładzie pracy, mleka podgrzewanego w garnku emaliowanym. Pozdrawiam serdecznie.
3: Każdy zakład prawie miał ośrodki czasowe i każdy pracownik mógł jechać tam, odpocząć, nie przejmować się niczym.
4: W latach 80. pracowałem przy sprzedaży maluchów, dużych fiatów i polonezów. Tęsknię za ich zapachem, za ich świeżością.
1: Praca przy produkcji kultowych samochodów tamtych lat. Maluch, duży Fiat, Polonez. No to było coś. I wyobrażam sobie, że to musi być jakaś taka nostalgiczna, fajna atmosfera. Zapach świeżutkich karoserii, tego właśnie wszystkiego, co było wtedy produkowane. Dla nas, Polaków, jeżdżących potem z dumą tymi samochodami. Dziękuję bardzo. To tobie przesyłam za to wspomnienie i za tę tęsknotę butelkę Radia Złote Przeboje. Pozdrawiam serdecznie, ściskam, a już niedługo w Radiu Złote Przeboje. Dzisiejsza rozmowa z Beatą Kozidrak.
0: Robota nie zając.

0: No i już czas na dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak, naszym gościem, a równocześnie prowadzącą w Radiu Złote Przeboje. Piotr i Beata już z nami.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Płyną opowieści Beaty Kozidrak, która tak, jest współprowadzącą w Radiu Złote Przeboje.
0: Podobno.
2: Podkreślamy to, tak, tak. Po prostu regularnie o tej samej porze zjawia się tak. U nas w studiu. Siadamy przed mikrofonem i opowiadamy historie związane z twoimi piosenkami, piosenkami Bajmu. Diament i Sól. To była piosenka, która dała ci zwycięstwo pierwsze w zagranicznym festiwalu. Karlshamn, Szwecja.
3: Bez Bajmu. Tak, tak. Z taką orkiestrą Szwedów. Mhm. I muszę powiedzieć, że już nie byłam rozpoznawalną wokalistką.
2: Wspaniale.
3: I dostałam nagrodę.
2: Ten festiwal wtedy wygrałaś przecież, tak?
3: Dobrze. Wygrałam, tak. No. Wygrałam ten festiwal i dostałam, słuchajcie, kolię taką złotą z jakimiś tam... Nie, diamenty nie, ale...
2: Ale złoto było prawdziwe?
3: Prawdziwe.
2: Ja.
3: I tu kolczyki, nareszcie tak. Pierwsza taka babska, powiedzmy, nagroda.
2: Ale cudownie.
3: Ale miła przygoda.
2: Ale to była połowa lat 80. No i ta Szwecja niby na północ, ale jednak zachód. Jak
3: no
2: to,
3: przede wszystkim
2: jak, to, tam, jak ci się tam podobało?
3: Bardzo, ale nie chciałabym tam zostać, dlatego że rzeczywiście tak jakiś taki chłodny ten kraj. Chociaż
2: ten kraj.
3: Przyjął Beatę bardzo, bardzo dobrze. Ta muzyka im się bardzo podobała.
2: No, oczywiście. Ja mam wspomnienie z innego festiwalu, polskiego festiwalu w Sopocie.
3: Tak.
2: Kiedy to ty, jako wielka gwiazda, wkurzyłaś inną gwiazdę, zagraniczną gwiazdę.
3: No troszkę, rzeczywiście.
2: Co to była za gwiazda?
3: To była Bonnie Tyler.
2: A czemu się wkurzyła?
3: Dlatego, że publiczność, ja śpiewam przed nią, dostałam dwie nagrody, śpiewałam przed jej recitalem i publiczność nie chciała mnie wypuścić ze sceny. Ja grałam bis za bisem i ona stała taka wkurzona po prostu. I później był koktajl wieczorem, gdzie podeszła do mnie Bonnie i mówi, bardzo miło mi cię poznać. Trochę mnie wkurzyłaś, dziewczyno. Tak.
2: No to prosimy tę wkurzającą dziewczynę, żeby zobaczyć.
3: No i znowu byłam krnąbrna.
2: No właśnie.
3: No i znowu byłam krnąbrna, ale fajnie. No, też piękna piosenka. Posłuchajcie, kochani, piosenki Diament i Sól.
4: Jestem drogą ci wybraną spośród innych.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Castorama.
1: Teoria
4: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

80., 90. nie do wyobrażenia, aż 8 tysięcy młodych ludzi objętych edukacją domową zasiadło do arkuszy maturalnych w nowatorskich miasteczkach zlokalizowanych m.in. w Warszawie i Poznaniu. W Kutnie na przykład było kameralnie, bo do egzaminu przystąpiło 60 kandydatów. Głównym miejscem tych egzaminów jest Stadion Legii w Warszawie, gdzie maturę pisze ponad 5 tysięcy uczniów. W Poznaniu do tego egzaminu podeszło ponad 3 tysiące osób. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze było zapewnienie wysokich standardów i komfortu i zdającym, i ich bliskim, którzy przyjechali. Szkoła w Chmurze to jest dzisiaj największy organizator edukacji domowej w Polsce, a podczas takiej matury uczniowie ci spotykają się. Właściwie po raz pierwszy często. To także rozwijająca się inicjatywa społeczna, która promuje nowoczesne, zupełnie inne podejście. Radio Złote Przeboje.

0: Za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Reklama.
10: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Sąd w Częstochowie wydał wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Zakaz wstępu do Roztorzyńskiego Parku Narodowego w związku z pożarem. Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe. Dorota Werdycka. Na początek wyrok sądu w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. 25 lat więzienia, między innymi za zabójstwo, dostał ojczym chłopca. Jego matka za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Do tragedii doszło w marcu 3 lata temu. Maltretowane dziecko przez 35 dni walczyło o życie w szpitalu. Proces toczył się od czerwca zeszłego roku. Wyrok nie jest prawomocny. Zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego w związku z pożarem w Puszczy Solskiej. Z ogniem strażacy walczą od wczorajszego popołudnia. Pożar objął około 300 hektarów lasu w powiecie biłgorajskim w Nadleśnictwie Józefów. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot maszyny. W akcji gaśniczej uczestniczą teraz setki strażaków, śmigłowce i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przy IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej i środkowej części strefy brzegowej. Wiatr ma osiągać 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Alert obowiązuje do godziny 19.
6: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Jutro paliwa potanieją. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, benzyny 98 maksymalnie 6 zł 95 groszy, a oleju napędowego 7,26. Magdalinet przegrała z niemiecką tenisistką Tatianą Marią 0-6-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał 78 minut. W Rzymie w singlu występuje jeszcze Magdalena Fręch oraz Iga Świątek. Za nami kolejny dzień matur. Skończyły się już obowiązkowe pisemne egzaminy z języków obcych, nowożytnych na poziomie podstawowym. Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej maturzystów wybrało język angielski.
12: Całkiem nieźle. Łatwiutka chyba, no jak zawsze na angielskim.
13: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze. Nie no, wysoki angielski to dla przyjemności raczej, nie?
14: Bardzo dobrze, angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzenia.
11: Mówili maturzyści z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wardecka. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na polskich drogach, jak wskazują statystyki, bezpieczeństwo się zwiększa. Co na to wpływa, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
9: Z naszych obserwacji wynika, że wielu kierowców realnie zaczęło bardziej kalkulować ryzyko. Dotyczy to zwłaszcza przekraczania prędkości, recydywy wykroczeń, jazdy po alkoholu czy zachowania się wobec pieszych. Wysokie mandaty i punkty karne działają odstraszająco.
11: Ale najważniejsze, żeby kierowca zrozumiał, że nie chodzi o uniknięcie kary, ale o uniknięcie tragedii, dodaje aspirant Sobutka.
9: Sam mandat nie zastąpi rozsądku. Efekt przynosi dopiero połączenie kilku elementów: nieuchronności kontroli, konsekwentnych działań policji, edukacji, odpowiedzialności kierowców i coraz większej świadomości społecznej.
11: A w których krajach europejskich na drogach jest najbezpieczniej i dlaczego? O tym powiem za godzinę.
6: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
10: Dziś opady deszczu możliwe na północy i na zachodzie. W Trójmieście 16 stopni tylko, najchłodniej dziś w Szczecinie 14, a w stolicy 27, w Krakowie 28 stopni, a na pozostałym obszarze od 21 do 24. Jutro więcej deszczu. Kolejna godzina w Radiu Złote Przeboje i nasze wspólne popołudnie. No i tak jesteśmy po środku tygodnia, znaczy po środku tygodnia, czyli bliżej weekendu, tak troszeczkę. No to teraz Europe na początek tej godziny, The Final Countdown. Nasz konkurs z Beatą Kozidrak niedługo. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Już czas na odpalenie. Rozpoczęcie dzisiejszego konkursu związanego z Beatą Kozidrak, z jakąś rzeczą, która jest z nią związana lub też z latami 80. i 90., co też może się łączyć ze sobą. Dzisiejsza podpowiedź pierwsza brzmi tak. Można określić tę tajemniczą rzecz jako drugą skórę w takim odważnym wydaniu. No ciekawa jestem, czy już może zgadniecie, co to jest, bo jeszcze dwie podpowiedzi są przed nami. Jedną z nich będzie miała zresztą Beata Kozidrak. Dzwońcie, jeśli wiecie, 224430. Odpowiedzcie też dodatkowo, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Bo spośród dobrych odpowiedzi wybierzemy tę, która najbardziej kreatywnie uzasadnia, za co lubicie Radio Złote Przeboje właśnie. Czekamy do godziny 17. O 17.30 poznamy wszyscy dzisiejszego zwycięzcę. A do wygrania kultowe radyjka Radio Złote Przeboje z logo, no i oczywiście autograf Beaty Kozidrak na jej pięknym zdjęciu. 224430. Dzisiejsze hasło można określić jako drugą skórę w odważnym wydaniu. Co to jest?

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

Aretha i George. Wonderful Life przed nami. W roku 1986 ten wielki przebój dotarł do pierwszych dziesiątek europejskich list przebojów. Był nawet numerem jeden w Polsce i w Australii, tak dokładnie. No i stał się wielkim przebojem modowych wybiegów. Wielu z nas to pamięta. Na początku lat 90. powrócił na listy przebojów dzięki reklamom, w których go wykorzystano, a w 2015 na potrzeby reklamy sieci hoteli cover utworu Wonderful Life nagrała Katie Melua. Do tego pięknego kawałka powstał czarno-biały teledysk nakręcony w Anglii. Ładne krajobrazy, witryny sklepowe, atrakcje wesołego miasteczka, przypadkowi ludzie. A czy ukazuje cudowne życie, podobnie jak tekst piosenki? No nie wiem. Radio Złote Przeboje.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bajk BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bajk BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. Torital. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 155.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2%. Tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Jest już Jerzy ze mną w studiu. Dzień dobry, Jerzy. Czy ty pamiętasz, żeby kiedyś jakaś gwiazda się na ciebie wkurzyła?
1: Tak, ale nie powiem, tak? Jak to było.
0: A nie powiesz, no. Dobrze.
1: Ale no, wiesz, na przykład... co, gwiazdy też ludzie i to po prostu był kiepski dzień, wiesz?
0: Ale wiesz,
1: nic z takiego nie zrobiłem.
0: Chodzi o to, żeby atakować.

0: Drak powiedziała, że gwiazda się na nią wkurzyła.
1: Kto?
0: No Bonnie Tyler.
1: Kiedyś,
0: dawno
1: to
0: temu.
1: Tak
0: i było. I tego pewnie można też jeszcze posłuchać, ale zobaczymy, co jutro będzie w tej rozmowie o 12.30.
1: Tak, przypominamy, Beata Kozidrak dołączyła do naszego grona prowadzących. W niedzielę będzie miała w ogóle swój dłuższy program o największych przebojach lat 80. i 90.
0: Samopołudnie.
1: No i w ogóle cieszymy się z tym, Beaty, bardzo. Na naszej antenie. No, tak się cieszymy, że wstajemy i prawy do lewego świętujemy.

0: Rozruszani dzięki Katrinie i grupie The Waves w Radiu Złote Przeboje. Gotowi jesteśmy na wiadomości o 14. Dorota Wardecka, o czym będziemy mówić?
1: No, decydują się teraz stopy procentowe. Czy spadną, czy nie spadną, czy pozostaną takie same? Czego możemy się spodziewać dziś? Czego się w ogóle możemy spodziewać tak naprawdę do końca roku? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Autopromocja.
3: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z Radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
4: 6 maja jest środa, słuchaczy Radia Złote Przeboje, w którym Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
5: Sąd w Częstochowie wydał wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Są nowe zarzewia ognia. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Dziś decyzja o stopach procentowych. Na początek wyrok sądu w Częstochowie to w głośnej na całą Polskę sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, matka na 16. Szczegóły zna Grzegorz Kozioł.
6: Dawid P. został skazany za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamilka, oraz w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jaką straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamilka 29 marca 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina.
7: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
6: Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, m.in. przypalał go papierosami. Znęcał się też nad pozostałymi dziećmi. Matka Kamilka została skazana za znęcanie się nad dzieckiem oraz pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów.
5: A wyrok nie jest prawomocny.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Są nowe zarzewia ognia, informują strażacy, którzy biorą udział w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Ogień mógł już objąć nawet 400 hektarów lasu. Na miejscu jest inspekcja środowiska, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
9: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera, czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka.
5: Pierwsze, bardzo wstępne badania wskazują, że w powietrzu nie ma niczego niebezpiecznego. Stopy procentowe już nie spadną, mówią zgodnie ekonomiści przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej, a poznamy ją jeszcze dziś.
10: Na razie bym się nie cieszył z tego, że mogą zaraz szybko spaść. Myślę, że to raczej kwestia za kilka kwartałów. Jakby dobrze poszło, to być może gdzieś w końcówce tego roku jeszcze jakiś mały ruch, ale pewnie nie.
5: Komentuje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł popierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
11: Ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy. A na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
5: Pieniędzy między innymi w funduszach unijnych chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wardecka. Bezpieczeństwo na polskich drogach zaczyna się zwiększać. Na to wskazują statystyki. Sprawdzamy to wszystko w Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. A w jakich krajach w Europie na drogach jest najbezpieczniej i dlaczego, wyjaśnia aspirant Kamil Sobudka z Komendy Stołecznej Policji.
12: W Europie od lat bardzo dobrze wypadają kraje skandynawskie, przede wszystkim Szwecja i Dania. Ich sukces nie wynika z jednego przepisu czy jednej kampanii. To konsekwentna polityka bezpieczeństwa, niższe prędkości w miastach, dobra infrastruktura, oddzielenie ruchu pieszych i rowerzystów od pojazdów, skuteczny nadzór nad prędkością, automatyczne systemy kontroli, edukacja od najmłodszych lat i społeczna akceptacja, dlatego że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż pośpiech.
5: A jak ta świadomość przekłada się na liczby? W Polsce w zeszłym roku na drogach zginęło 1660 osób. W Szwecji w wypadkach drogowych ginie 200-250 osób rocznie. Polska jest nieco powyżej średniej unijnej, jeśli chodzi o śmiertelność na drogach. Najniżej są Bułgaria i Rumunia.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Pogoda.
14: Na Dolnym Śląsku, w centrum, na północy i na Podlasiu dzisiaj może zrobić się burzowo. Ba, synoptycy lokalnie przewidują również grad. Na termometrach od 10 stopni na północy przez 23 w centrum do 27 stopni na Podkarpaciu. Dzień dobry, witajcie polujący na zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem, witajcie polujący na cudowne, specjalne, kolekcjonerskie radio z limitowanej serii Radia Złote Przeboje. Rzecz w tym, że nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się konkursowa podpowiedź, dlatego bądźcie ze mną, zostały już tylko dwie podpowiedzi. Jerzy Telesiński, zapraszam.

0: prosto z Bonda, Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, w którym nasza nowa redakcyjna koleżanka Beata Kozidrak też miała, wśród innych wspaniałych talentów, filmowy epizod. Pamiętacie lub nie, ale zagrała w filmie Pan Kleks w kosmosie księżniczkę Rok Komety. Mam dla was zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i złotoprzebojowe radio z limitowanej serii. Przed wami jeszcze dwie podpowiedzi do naszej zagadki. Jak wam idzie po tej pierwszej? Celujecie tak.
1: Druga skóra w odważnym wydaniu kojarzy mi się z body paintingiem.
2: Według mnie chodzi o kombinezony, w których często na scenie występuje.
3: Elementem, który stał się drugą skórą Beaty Kozidrak, jest czarna ramonecka, czyli chustka skórzana, która jest charakterystycznym elementem jej stylu.
4: Moja odpowiedź na dzisiejsze pytanie to getry.
0: To oczywiście na razie błędne odpowiedzi, ale to też jest jakiś kierunek w stronę dobrej odpowiedzi. Podpowiedź numer dwa brzmi tak. Rozwiązanie zagadki często było dostępne także w neonowych kolorach. To więc 2 2, 4 4 3 0. Za co lubisz Radio Złote Przeboje? Odpowiedz. No i odpowiedz, o co dzisiaj pytamy. Czekam na telefony do 17 o 17.30. Rozwiązanie zagadki. No i przypominam, przed nami jeszcze jedna podpowiedź. Dlatego koniecznie nasłuchujcie jej w Radiu Złote Przeboje. 2 2, 4 4 3 0.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
1: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
0: Reklama.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

Rewelacyjny Marek Grechuta w 77 roku podbił Opole piosenką Hop szklankę piwa, mimo że prywatnie całe życie był abstynentem, nie pił alkoholu i nie pijał kawy. No to teraz Gloria Gaynor, która kiedy śpiewała już tę piosenkę, miała za sobą grzeszny żywot królowej disco, sporządniała, nawróciła się na katolicyzm. No proszę bardzo, jakież to mamy grzeczne gwiazdy Radia Złote Przeboje.

0: To, co w muzyce najlepsze, jak zawsze w radiu Złote Przeboje. Grupa Toto i Rozana, bardzo dziękujemy i zapraszamy na wiadomości o 15:00. A o czym będziemy mówić, powie wam Dorota Wardecka.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed dużym zagrożeniem pożarowym w trzech regionach, gdzie trzeba bardzo uważać, o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15:00.
2: Na program zaprosił sponsor, właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A, www.domitech.pl.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
1: Tu Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie, 6 maja w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka, a to znaczy, że pora na wiadomości.
2: Jest alert RCB dla 3 regionów w związku z zagrożeniem pożarowym. Na Lubelszczyźnie strażacy już prawie dobę walczą z ogniem lasu. Alpaka urodziła się w warszawskim zoo, jest plebiscyt na imię dla zwierzaka. Na początek jednak informacja dosłownie sprzed chwili. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. To oznacza, że stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem na roztoczu. Silny wiatr utrudnia strażakom gaszenie pożaru. W akcji uczestniczy policyjny śmigłowiec Black Hawk, a na miejscu jest Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: My jako grupa dziennikarzy możemy być w miejscu, w które podlatuje Black Hawk i z wielką precyzją nabiera tę wodę do takiego specjalnego pojemnika. I w tym miejscu do teraz praktycznie nie było czuć dymu. Natomiast w tej chwili jest już inaczej. Również ten teren jest zadymiony. Na termometrach 25 stopni, do tego dość silny wiatr. Mieszkańcy nie kryją, że takich płomieni nie widzieli nigdy.
4: Ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść.
5: Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
2: Podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Pilot zginął na miejscu. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
6: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
2: Strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim już blisko dobę.
7: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: W warszawskim Wilanowie dziś uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Żegna go nie tylko rodzina i przyjaciele, ale również politycy, między innymi premier, a także były prezydent Bronisław Komorowski. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez sędziów.
8: Bardzo dobrze, że ta czwórka sędziów zwróciła się do Trybunału i że uzyskała to postanowienie zabezpieczające. Teraz po prostu trzeba je wykonać.
2: Komentuje były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Alpaka urodziła się w warszawskim zoo. To samiczka, czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. A zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
9: Beata Korzeniowska, zapraszam. W najbliższą niedzielę można się wybrać do Filharmonii Pomorskiej na terapię dla par. To spektakl komediowy. To sztuka, która łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji. Porywająca podróż przez miłość, kompromisy i szanse na nowy związek. Terapia dla par w Filharmonii Pomorskiej w niedzielę o 15 albo o 18. Z kolei w przyszłą niedzielę, 17 maja, w Kinoteatrze Adria, do zobaczenia komedia Boeing Boeing. To historia Maxa, któremu wydaje się, że może korzystać ze wszystkich zalet poligami. Ma 3 narzeczone. Naraz każda z nich jest stewardesą w innej linii lotniczej. Tyle, że pewnego dnia los płata Maxowi figla i minimalne zmiany w rozkładach lotów sprawiają, że wszystkie narzeczone zjawiają się u naszego bohatera niemal w tym samym momencie.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Pogoda.
1: Typowo wiosenna pogoda. 10 stopni na północy, 23 w centrum, na Podkarpaciu 27 stopni. Na Dolnym Śląsku, w centrum, na północy i na Podlasiu może popadać, a momentami burzowo zrobi się również z dodatkiem gradu. O 15.30 dołączy do nas Marzena Rogalska, Jerzy Telesiński. Witam Was. Jeśli jesteście zajęci pracą, to po prostu miejcie włączone w tle największe przeboje lat 80. i 90. My Wam nie będziemy przeszkadzać. Wręcz przeciwnie.

W Radiu Złote Przeboje Leanne Rimes, która odwołała dwa koncerty w ramach trasy 30 Years of Blue, nie jest w stanie podróżować ani występować. Opublikowała na Insta Stories zdjęcie spod koca otoczona trzema pudełkami chusteczek bidulka. Wyznała, że nie wie, co dokładnie jej dolega, ale sytuacja jest bardzo trudna i od kilku dni nie opuszcza łóżka. Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia i wysyłamy nadzieję. Od Iry w Radiu Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.

0: zawsze był wielkim admiratorem kuchni wegetariańskiej, droga Marzenko, i on na przykład miał tak, że nie lubił współpracować przy nagraniu z kimś, kto jadał mięso. Takie miał życzenie, żeby wszyscy dookoła chociaż przez chwilę byli wegetarianami.
1: Tak.
0: Jakbyś miała wybrać warzywo numer jeden, które kochasz najbardziej na świecie?
1: Pomidor.
0: No kurczę, i właśnie.
1: Życie bez pomidora bez sensu. Jureczku, ludzie, wszystkie pasty. O Boże. Ile z pomidora można zrobić? A sałateczka, Jureczku. Ojej, a brusketka z pomidora. Jurek! A pomidorówka?
0: Ale powiedz, z makaronem czy z ryżem?
1: I z tym. Dobra, makaron.
0: No dobra.
1: A ty z ryżem?
0: I z tym.
1: No, to widzisz, my się jednak rozumiemy.
0: No tak, mafia, imię deszczu, bardzo proszę, i smacznego. Proszę.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Od muletów do złotych cierni. Jak fryzura decydowała o karierze gwiazdy lat 80. i 90.
3: Już jutro wymyślimy razem z Wami temat na maturę z muzyki rozrywkowej.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

0: The Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje, w którym po 17 prezenty od Beaty Kozidrak, która ma swój program autorski na antenie Radia Złote Przeboje. Możecie ją usłyszeć codziennie o 12.30 i w niedzielę w jej dwugodzinnym programie o największych przebojach lat 80. i 90. Uwaga, zagadka i trzecia dzisiejsza podpowiedź. Do wygrania zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i radio ze ściśle limitowanej serii Radia Złote Przeboje.
1: To obcisłe, elastyczne spodnie, które lubię nosić na scenie, bo od zawsze kocham odważne kreacje i lubię bawić się modą.
0: 2 2 4 4 3 0. Do 17 czekam na odpowiedzi na dwa pytania. Za co lubisz Radio Złote Przeboje i co to za spodnie, o których właśnie powiedziała Beata Kozidrak? O 17.30 rozwiązanie zagadki. 2 2 4 4 3 0.

0: Patrycja Kosiarkiewicz, 97 rok i Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90., ale wiadomości mamy najświeższe.
1: Najświeższe, właśnie pomyślałam, że ci, którzy pisali dzisiaj maturę, to w tym 97 jeszcze ich nie było na świecie, ale jaki był motyw przewodni na maturze z języka angielskiego? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Na program zaprosił sponsor, właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A, www.domitech.pl.
3: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: KGM by SsangYong. Teraz na wyprzedaży. Samochody dostępne od ręki w super niskich ratach bez opłaty wstępnej. Aktion. Nowoczesny SUV coupé od 999 zł netto miesięcznie. A Torres. Praktyczny SUV od 799 zł netto miesięcznie również bez opłaty wstępnej. Przekonaj się, jak niewiele dzieli cię od nowego samochodu.
11: Zapraszamy do KGM Torital Bydgoszcz, ulica Jana Pawła II, 155.
12: Reklama.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 6 maja. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
1: Będzie zaskarżenie po wyroku w sprawie oskarżonych o śmierć 8-letniego Kamilka. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Maturzyści pisali dziś egzamin z języka obcego. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
13: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Zgotowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o życie w szpitalu.
14: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Walka z żywiołem cały czas trwa. Sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Z ogniem walczy ponad 300 strażaków. Na miejscu są też żołnierze i policjanci.
15: Sytuacja nadal jest bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
16: Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza. Sytuacja niestety pogorszyła się ze względu bardzo suchej ściółki, no i niestety porywistego wiatru.
1: Policyjne Black Hawki zrzucają wodę na palące się drzewa. Pożarem objęty jest cenny przyrodniczo fragment Puszczy Solskiej. Możliwa jest ewakuacja mieszkańców kilku domów w Józefowie nie ze względu na zagrożenie ich życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie. zadymienie.
16: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej.
1: Mówi komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Ewakuowano natomiast psy ze schroniska w Józefowie, trafiły do wolontariuszy. Robienie nowych rzeczy w życiu, jak na przykład szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat, to motyw przewodni części zadań rozwiązywanych przez maturzystów na egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Maturę pisemną z angielskiego wybrała jak co roku zdecydowana większość maturzystów. To najczęściej wybierany język obcy nowożytny na maturze. Egzamin trwał 2 godziny i był ostatnim obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
17: Beata Korzeniowska, zapraszam. Piosenki to dźwięki, piosenki to słowa, piosenka łyk szczęścia, piosenka łez browar. To słowa Andrzeja Poniedzielskiego, który poprowadzi koncert piosenki to, a w repertuarze piosenki Osieckiej, Młynarskiego czy Jeremiego Przybory. Ten koncert 17 maja w Filharmonii Pomorskiej. Zaglądamy do kina wśród filmowych propozycji Heliosa na ten weekend. Premierowo dla wielbicieli filmów fantasy Mortal Kombat 2. I jeszcze filmowo-muzyczne zaproszenie na jutrzejszy wieczór w kinie Helios. Będzie można obejrzeć koncert gwiazd z Arena di Trevi. To koncert z okazji 90. urodzin Pavarottiego. Nagrany w 2025 roku. Koncert zobaczyć można w ramach cyklu Helios na scenie.
14: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pogoda.
0: Lokalnie synoptycy przewidują, że w czasie burz może być grad, a te burze dzisiaj na Dolnym Śląsku, w centrum, na północy i na Podlasiu. Na termometrach od 10 stopni na północy, 23 w centrum, do najcieplejszego Podkarpacia, tu 27 stopni. Zapomnijcie o ziemniakach. O 16.30 pyszna alternatywa, niezwykle popularna kiedyś na naszych stołach. Smak, korzyści trawienne, bogactwo witamin, o tym wszystkim wam opowiem. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Save Your Kisses For Me i Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje w odróżnieniu od wielu innych piosenek eurowizyjnych, o których dzisiaj z kilkoma wyjątkami już nie pamiętamy, ta okazała się jedną z najlepiej sprzedających się zwycięskich piosenek festiwalu w historii. Co więcej, stała się też statystycznie najbardziej popularnym utworem w historii, biorąc pod uwagę procent punktów, jakie otrzymała na wszystkie możliwe do zdobycia. Tegoroczna Eurowizja już za tydzień.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.

0: Tearing Up My Heart i grupa NSYNC w Radiu Złote Przeboje, w którym zapraszam na, no niesłusznie zapomniany, Pasternak.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wyobraźcie sobie złocisto-brązowe frytki pachnące miodem i orzechami laskowymi. Mają delikatny, naturalny, słodki smak i właśnie taki jest. Pieczony pasternak. To warzywo korzeniowe to prawdziwy skarb z czasów naszych przodków, którzy uwielbiali je na długo przed pojawieniem się pierwszych ziemniaków w Europie. Dzisiaj pasternak powraca jako zdrowa i niezwykle smaczna alternatywa, która wspomaga trawienie, dodaje pikanterii każdemu daniu, a to, co czyni go gwiazdą, to jego skład. Jest pełen witamin C, A, E, całej gamy witamin grupy B, zawiera potas dla zdrowego serca, wapń dla mocnych kości, zawiera też magnez i żelazo, jest bogaty w rozpuszczalny błonnik, który działa jak balsam na jelita, zawiera inulinę, która odżywia mikrobiom oraz unikalną substancję pastinacynę, która pomaga łagodzić skurcze i naturalnie wspomaga apetyt i trawienie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 zł.

0: 9,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
16: Reklama. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Dziś i jutro deszczowe chmury będą się przemieszczać z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód, przeważnie w okolicach 20, a nawet powyżej 20 stopni. Na A2 uwaga, między węzłami Emilia Zgierz, pożar ciężarówki i zablokowany pas w stronę Warszawy.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
19: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

W Radiu Złote Przeboje Martika, która za 2 tygodnie ma urodziny. Pracowałam od 12 roku życia, zarabiając naprawdę dobre pieniądze, wspominała. Mogłam sobie pozwolić na luksus niechodzenia codziennie do pracy, tylko skoncentrowania się na własnym rozwoju i pasjach. W ramach naszej pasji, na której teraz się koncentrujemy, czyli na największych przebojach lat 80. i 90. OMD.

0: Show in Love i grupa OMD w Radiu Złote Przeboje, a o 17:00 wiadomości. Dorota?
1: Sprawdzimy w nich ceny paliw, te maksymalne na jutro i te rzeczywiste w Polsce. O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.
2: Na program zaprosił sponsor, właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A, www.domitech.pl.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
0: Tu Radio Złote Przeboje, jest środa, jest 6 maja, jest Dorota Wardecka, są wiadomości.
1: Jest alert RCB w związku z zagrożeniem pożarowym. Kara dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim po kontroli NFZ-u. Rekordowa liczba instytucji zgłosiła się do Nocy Muzeów we Wrocławiu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w trzech województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w lesie. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia nie tylko w lesie, ale też w jego sąsiedztwie. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia, to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedynie lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego. Polityka stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
16: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę. Pasażerowie statku wycieczkowego, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, a którzy nie wykazują objawów, zostaną odesłani do swoich krajów bez kwarantanny. Przekazała szefowa resortu zdrowia Hiszpanii. Statek przybędzie w ciągu 3 dni do mniej ruchliwego portu na Teneryfie. 14 hiszpańskich pasażerów zostanie przetransportowanych samolotem do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Pozostali pasażerowie, którzy nie są Hiszpanami i nie będą wykazywać żadnych objawów, będą repatriowani w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności, a decyzja w sprawie kwarantanny będzie zależała od władz ich krajów pochodzenia. Najtańsze paliwo jest w Wielkopolsce i na Śląsku. Za benzynę 95 i diesla w Wielkopolsce trzeba zapłacić odpowiednio 6,37 i 7,19 za litr. Na Śląsku najtańszy jest gaz, gdzie za litr trzeba zapłacić 3,70, podaje ePetrol.pl. Pierwsze dni maja przyniosły niespodziewane podwyżki cen paliw na stacjach za sprawą drożejącej ropy Brent, której notowania w pewnym momencie przekroczyły $120 za baryłkę. Jutro paliwa potanieją. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,46 zł. Benzyny 98 maksymalnie 6,95 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,26. 16 maja Noc Muzeów w całej Polsce. We Wrocławiu do udziału w akcji zgłosiło się rekordowe ponad 100 instytucji, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
2: Pogoda.
0: 10 stopni na północy, 23 w centrum, na Podkarpaciu najcieplej 27 stopni. Na Dolnym Śląsku, w centrum, na północy i na Podlasiu burze, momentami również z gradem.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
0: To już za chwilę w Radiu Złote Przeboje nagrody. Te nagrody w związku z tym, że swój program od zeszłej niedzieli ma na antenie Beata Kozidrak. A wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o sam konkurs, o te nagrody, no i program, o którym wspomniałem, znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

gram wam w Radiu Złote Przeboje klasyki do pracy, bo z jednej strony klasik z New Wave, a z drugiej strony Demono, a jeśli chodzi o muzykę współczesną, no to właśnie Andrzej Krzywy powiedział, wszystko dziś wydaje mi się takie podobne do siebie i wszystko jakby idzie jednym głównym nurtem, takim ściegiem. Skoro Dawid Podsiadło odniósł sukces, no to faceci zaczynają wszyscy jęczeć i śpiewać jak Dawid, który mi się bardzo podoba, dodał wokalista grupy Demono na łamach Co u nich słychać i wokalista Demono, który na antenie Radia Złote Przeboje zaśpiewa.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Jamiroquai Virtual Insanity w Radiu Złote Przeboje, w którym będę rozmawiał z Agnieszką. Boże, jak ja się cieszę, że jesteś po drugiej stronie, Agnieszka.
1: Dzień dobry, również witam Ciebie serdecznie, Jurku.
0: O jakie spodnie Beata Kozidrak dzisiaj pyta?
1: Myślę, że chodzi o leginsy.
0: I to jest bardzo dobra odpowiedź, wygrywasz.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Pięknie. Udało się, Agnieszka, jesteś już właścicielką specjalnego kolekcjonerskiego radia z limitowanej serii Radia Złote Przeboje, które poza tym, że jest kolekcjonerskie i piękne, no to działa, można słuchać na nim najwięcej przebojów lat 80. i 90., a do tego jeszcze zdjęcie z odręcznym autografem Beaty Kozidrak.
1: Serdecznie dziękuję, cieszę się bardzo i pozdrawiam Ciebie najbardziej.
0: Bardzo mi miło. A powiedz mi jeszcze, nosisz czasem leginsy? Ja nie wiem, czy w ogóle wypada takie pytanie zadać kobiecie.
1: Noszę również, tak, noszę, bo lubię.
0: Okej, a Beatę Kozidrak? Lubisz?
1: Ja uwielbiam za twórczość, nie tylko po prostu, za to, jaką jest osobą również.
0: Pięknie nam się wszystko zgadza. Mam nadzieję, że będziesz słuchać jej programu w najbliższą niedzielę.
1: Dobrze, mam również nadzieję.
0: Trzymam kciuki, w niedzielę o 12:00 Beata Kozidrak, a Ciebie serdecznie pozdrawiam, nagrody wysyłamy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: To jeszcze, zanim ten niedzielny program Beaty Kozidrak o 12:00, codziennie o 12:30 Beata Kozidrak na antenie Radia Złote Przeboje, a jutro od rana podpowiedzi i kolejne nagrody. Ludzie, to jest wspaniała wiadomość.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
5: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Jeśli chcesz dobrze spać...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Deszczowe chmury mogą się dziś pojawić w wielu regionach. Podobnie będzie jutro. Na A4 uwaga, kierowcy jadący między Krakowem a Tarnowem na wysokości miejscowości Bogumiłowice. Zderzenie ciężarówki z osobówką i zablokowany pas w stronę Tarnowa. A na Krajowej jedynce między Pszczyną a Kobiórem. Awaria ciężarówki i utrudnienia w stronę Tychów.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
7: Radio Złote Przeboje.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

0: Never Ending Story Limal w radiu Złote Przeboje, w którym pojawia się i znika. Kto, Wojtek?
1: Ale teraz się pojawił. Dzień dobry. Bardzo się cieszę na to dzisiejsze spotkanie, Jerzy, tym bardziej, że po godzinie 18 będę miał bilety na cudowny koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Aha. Ona kiedyś w latach 80. śpiewała taki numer, który chodził za mną od samego rana. Ta piosenka chyba brzmi mniej więcej tak. Zjawia się i znika śliczny taki Mr. of America.
0: A ja myślałem o tobie właśnie, że taki
1: tak?
0: śliczny.
1: Bardzo
0: się
1: dziękuję.
0: Proszę bardzo. I co w związku z tym? Co w związku z tą właśnie artystką?
1: Będę miał bilety po godzinie 18 na cudowny koncert, który odbędzie się w Katowicach, ale szczegóły po 18.
0: No.

0: Tanecznie zaczynamy ten środowy wieczór z Radiem Złote Przeboje. Takich gorących numerów na pewno nie zabraknie po godzinie 18, zatem zostańcie z nami.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
1: Autopromocja.
3: 18 na zegarach, a to jest idealny czas na to, żeby rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Inet przegrała w dwóch setach z Niemką Tatianą Marią, a w trzech setach Fręch z Filipinką Aleksandrą Janą i Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Być może dziś czekają nas decydujące rozstrzygnięcia w siatkarskiej pluslidze. W Rzeszowie Asseco już podejmuje projekt Warszawa. Jeśli wygra, będzie mecz numer 5. Jeśli przegra, to projekt sięgnie po brąz. A od 24 mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to obronią tytuł.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Pogoda.
3: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro sporo słońca w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro nad samym morzem w Mielnie. Termometry pokażą zaledwie do 9, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tam nawet do 22. To już minuta po godzinie 18. No mam nadzieję, panie i panowie, że pracę macie już dawno za sobą, to teraz tylko i wyłącznie proszę oddać się samym przyjemnościom, no choćby w delektowaniu się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut powiem wam, jak w bardzo prosty sposób możecie zgarnąć zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic. A na dobry początek nasze wieczorne rendezvous i kombi.

Idealnie ten numer relaksuje nas po całym ciężkim dniu pracy, a to zespół, którego nazwa pochodzi, słuchajcie, od brytyjskiego formularza dla bezrobotnych, czyli UB40. W to środowe późne popołudnie, aby jak kto woli wczesny wieczór, to już 9 minut po godzinie 18, a teraz w roli głównej ona. Małgorzata Ostrowska wyrusza w jubileuszową trasę koncertową. 45 lat, a my zapraszamy Was na niezwykły koncert, który odbędzie się 23 maja w Katowicach. Przypomnę tylko tyle, że ta cała trasa koncertowa pod patronatem oczywiście Radia Złote Przeboje. Musicie mnie, słuchajcie, przekonać, dlaczego to właśnie Wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie do Katowic na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Przekonajcie mnie może jakąś historią związaną na przykład z piosenką Małgorzaty Ostrowskiej albo grupą Lombard. 22 44 i 30. Czekam na Wasze telefony, a finał naszej zabawy jeszcze przed 19. To teraz pora na szkocką formację o jakże amerykańskim tytule. Przed Wami Texas. No i ta piosenka idealnie działa na zmęczenie. Zresztą posłuchajcie sami.

0: Takie nagrania to prawdziwy zastrzyk pozytywnej energii na te kolejne godziny środowego wieczoru. To artysta, który niedawno przyznał się w wywiadzie, że jak nikt nie patrzy, to lubi podjadać batoniki. Stevie Wonder w środowy wieczór w radiu Złote Przeboje, 18 minut po godzinie 18. Czy to zagraniczne, czy to polskie gwiazdy muzyki swoich sił próbowały także przed kamerą. Niedawno Ania Wyszkoni wspominała udział swój w serialu Na dobre i na złe.
1: Tak, to był w ogóle bardzo intensywny i fajny rok, bo ja weszłam wtedy z moją solową płytą i to był zdecydowanie moment przełomowy, jeśli chodzi o moją tak zwaną karierę, i miałam wtedy całe mnóstwo różnych propozycji. A jako, że lubię wyzwania, to pokusiłam się o realizację tego aktorskiego również. Natomiast nie jestem aktorką i myślę, że te moje aktorskie nie wiem, jakieś to aktorskie zacięcie powinnam realizować tylko w tej przestrzeni muzyczno-teledyskowej. Nie będę tutaj wchodzić na jakieś szersze pola.
0: To tyle wspomnień, to teraz ze sceny polskiej przenosimy się na scenę francuską. To był rok 78, kiedy powstaje w Paryżu zespół Ottavan, a rok później nagrywa piosenkę, która zalewa nie tylko dyskoteki europejskie, ale także cały świat. No to Disco i Ottavan w radiu Złote Przeboje.

0: Niedawno zakończyli swoje najdłuższe tournée. Razem ze swoimi fanami świętowali 40 lat na scenie. To Mick Hucknall i zespół Simple Red w Radiu Złote Przeboje. 26 minut po godzinie 18, a 45 lat na scenie świętuje Małgorzata Ostrowska specjalną jubileuszową trasą koncertową pod patronatem Radia Złote Przeboje, a ja mam obok siebie dwie wspaniałe rzeczy, czyli jeden bilet, drugi bilet, czyli jedno podwójne zaproszenie na koncert do Katowic na 23 maja. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do was ma trafić to jedno podwójne zaproszenie. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze telefony.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: czaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Silniejsze podmuchy wiatru można dziś odczuć w wielu regionach. Do tego przelotny deszcz. Deszczowe chmury będą się w przeciągu tych dwóch dni przemieszczały z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód. Jutro najcieplej do 25 stopni właśnie na Podkarpaciu. Uważajcie jeszcze na S6 na Dolnym Śląsku między węzłami Jawor Północ, Jawor Wschód. Kolizja dwóch osobówek. Mogą tu być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Kamiennej Góry.
11: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Człowiek słyszy takie dźwięki, od razu ma ochotę pochodzić gołą stopą po gorącym piasku. Fun Factory w radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że muzyka łączy pokolenia. Przykładem może być choćby zespół Ladypunk. Niedawno zapytałem Janusza Panasewicza, jak on odbiera, kiedy przed sceną gromadzą się coraz to młodsi fani zespołu.
1: Cieszy mnie to, zwłaszcza, że ci fani, to nie jest tylko tyle, że przychodzą na koncert, tylko ja to odczuwam w ten sposób, że gdzieś tam próbują się dostać za pomocą, nie wiem, społecznościowych jakichś kanałów i tak dalej, portali, piszą, żeby ich przyjąć do znajomych, albo na przykład piszą, żeby o coś zapytać, czy zechce być znajomym, ale i pytają i sprawdza, no bo patrzę, ktoś pisze, no więc sprawdzam i to są dziewczyny czy chłopaki po 16-17 lat, to mnie to bardzo dziwi, no bo o co chodzi, nie? Ale generalnie pytają o to, skąd te teksty, o teksty najwięcej pytają, nie? Co mieliśmy na myśli, jak to wtedy było, to jak powstawały te piosenki, czy to było gorzej, lepiej, no, o takich sytuacjach, że mnie to cieszy bardzo, że ludzie chcą się dowiedzieć, dlaczego ten zespół tyle lat gra i dlaczego śpiewał o takich rzeczach i dlaczego w dalszym ciągu śpiewał o takich rzeczach, więc to są jakby pole do rozmowy, do zawiązywania jakichś takich fajnych znajomości na zasadzie opowiadania, nie? Opowiedzenia nie tylko, że to jest koncert, tam dwie godziny w tej scenie, ale później zostają, jest dużo ciekawych, fajnych, młodych ludzi, ja lubię z nimi rozmawiać, bo to są fajne pytania.
0: To teraz niezależnie od tego, ile macie lat, mam nadzieję, że razem z nami zanucicie ten oto złoty przebój zespołu Ladypunk. To będzie słynna mała Ladypunk w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: Och, kiedyś to się nagrywało, numery 88 rok, George Michael, duet Wham, no i I'm Your Man. Za 17 minut będzie 19, rusza trasa jubileuszowa Małgorzaty Ostrowskiej, 45 lat na scenie, a my mamy dla was zaproszenie na koncert do Katowic na 23 maja. Pod 22, 4, 4 i 3-0 musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie. I po drugiej stronie telefonu powinna być Monika. Dobry wieczór, Monia.
1: Dobry wieczór, miło usłyszeć.
0: Co tam porabiasz? Mnie też bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co porabiasz, powiedz mi?
1: No właśnie, bawiłam się w przesadzanie kwiatków do altany. Bardzo ładna pogoda, wiosna się zrobiła, więc, więc taka przyjemność moja, bo to lubię właśnie działać coś przy kwiatuszkach.
0: A te kwiatki to bratki może, czy coś innego?
1: No, bratki i krakowiaczki, pelargonie, różne takie.
0: Dobrze, to teraz botanikę odkładamy na dalsze tory. Teraz zajmujemy się cudowną rzeczą, równie piękną, czyli muzyką. Słuchaj, zadzwoniłaś pod 22, 4, 4 i 3, 0 i śpiewająco zachęciłaś mnie do tego, żeby właśnie to tobie wręczyć zaproszenie na koncert do Katowic. I przekonałaś mnie taką cudowną piosenką. Czy możesz ją jeszcze zaśpiewać dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje?
1: Oczywiście, oczywiście. Szklana pogoda. Szyby niebieskie, od telewizorów szklana pogoda, szklanka naciąga, bez humoru szklana pogoda.
0: Monika, jak słyszała to Małgorzata Ostrowska, jak będzie jej brakowało dziewczyn do chórku, to na pewno cię zaangażuje, słuchaj. Wielkie brawa, w takim razie podwójne zaproszenie na koncert do Katowic jest twoje.
1: Pierwszy raz wygrałam w radio coś takiego.
0: No to bardzo
1: się cieszę. Jestem pod wrażeniem.
0: Dobra, powiedz mi, kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz na koncert?
1: Szczęściarzem będzie moja córka, gdyż akurat urodziła się 28 lat temu, 23 na 24, 15 po 12 w nocy.
0: Och, to będzie fajny prezent.
1: I będzie, myślę, że będzie super prezent, bo bardzo lubi polskie piosenki, no i Małgorzatę Ostrowską.
0: No to się bardzo cieszę, dziewczyny, to w takim razie fantastycznego koncertu wam życzę i dajcie znać, jak było.
1: Dziękuję, dam znać, pozdrawiam serdecznie całe radio i dziękuję.
0: Bardzo pozdrawiamy teraz Alizę.

0: się rozmarzyłem przy tej piosence. Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Do takich cudownych dźwięków obiecuję wam powrócimy tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00 także pojawi się zespół Big Day. Przed 20:00 zapytam ich, czy lubili lekcje muzyki. Odpowiedź może was zaskoczyć.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
11: Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się, Optyk Okulista Domagalscy, Bałtycka 64.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
0: Reklama.
17: Środowy wieczór spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 19:00. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
18: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Tu w dwóch meczu było 2-1. Trzy razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą w Monachium na podobne fajerwerki początek o 21:00. Fajerwerków nie było dziś w Rzymie, znaczy może były, ale nie wystrzelili ich polscy tenisiści. Po kolei najpierw Magda Linet, potem Magdalena Fręch, a na koniec Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze w pierwszej rundzie. Pozostaje trzymać kciuki za Igę Świątek, jest rozstawiona z czwórką, więc zacznie od drugiej rundy.
18: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Pogoda.
17: Noc z przelotnymi opadami deszczu i to w całym kraju. Jutro sporo słońca w paśmie od Gdańska aż po Świnoujście, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro nad samym morzem. Tam zaledwie do 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Na termometrach zobaczymy w tych miastach nawet do 22. To już minuta po godzinie 19:00. To z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek artysta, który no do dziś rozkręca niejedną domówkę. No i ta piosenka, nie wiem jak Wam, ale mi zawsze kojarzy się ze słońcem, ciepłym morzem i wakacjami. To Lubega.
5: Radio Złote Przeboje.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ach, po prostu magia muzyki w ten środowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Anglik w Nowym Jorku i Sting, który o tej porze odpoczywa w swojej posiadłości na południu Toskanii, regeneruje się, ładuje akumulatory przed kolejną europejską trasą koncertową, która rusza już w pierwszej połowie czerwca. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystkę, która choć jest Amerykanką, karierę rozwinęła w Szwecji na początku lat 90. To już teraz specjalnie dla Was Patricia McNeil.

0: Jak ten numer się rozpędzi, to naprawdę trudno go zatrzymać. Elton John, który osobiście znał samego Elvisa Presleya. Zresztą Elton wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że Elvis był jego idolem, a piosenka Heartbreak Hotel miała ogromny wpływ na jego muzyczną drogę, no i miłość także do rock'n'rolla. No a w Polsce są też gwiazdy, które do dziś lubią słuchać muzyki Elvisa Presleya, a także ją śpiewać. Do takich na pewno zalicza się Ania Dąbrowska.
1: Elvis Presley to jest taka postać dla mnie dosyć wybitna, wybitny wokalista i showman. Lubię jego twórczość taką już, że tak powiem, późniejszą, z tego okresu, kiedy już nie był taki ładny, trochę był już taki grubszy, ale wtedy uważam, że miał najlepsze piosenki. Nawet wykonywałam na koncercie jedną z nich. Jeden z bardziej wybitnych głosów, jakie słyszałam w życiu, mający taki dar naturalnej interpretacji. Wiesz, to nie był zwykły wokalista, to on w ogóle był wokalista, który śpiewał całym sobą.
0: To tyle wspomnienia. Teraz w Radiu Złote Przeboje zabieram was na słoneczną Jamajkę, gdzie pod koniec lat 60. tworzy się zespół, który dopiero w latach 80. i 90. robi zawrotną karierę. A mowa o zespole założonym przez braci. Przed wami Inner Circle. I've been...

Walijska gwiazda, która bardzo często wpada do Polski na koncerty, to Bonnie Tyler ostatnio wyznała, że jednak woli mieszkać się w Portugalii niż w Walii, bo tam jest troszkę cieplej. No wcale się nie dziwię. 25 minut po godzinie 19, a już za moment z jedną z polskich gwiazd wspominać będziemy jej udział w kultowym programie typu Talent Show. To był Idol, zatem zostańcie z nami.

0: Kultowa brytyjska formacja, czy to lat 70., czy to lat 80. Smoky w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 20. Czy to polskie, czy to zagraniczne gwiazdy wielokrotnie swoją karierę w show biznesie zaczynały od programów typu Talent Show. To posłuchajcie, jak swój udział w programie Idol wspomina Sylwia Grzeszczak.
1: Brałam udział w edycji czwartej, doszłam do etapu klubowego. Natomiast dalej się nie udało i właściwie dobrze, bo dzięki temu dzisiaj mogę właśnie mieć tutaj swoje płyty, swoje piosenki. To spowodowało, że tak miało chyba być, bo spowodowało, że właśnie zaczęłam tworzyć swoją muzykę. Miałam czas na siebie, nie wiadomo, co by się stało. Miałam 16 lat, więc według mnie to było za wcześnie. Wiem, jak funkcjonowałam, wiem, jak to wszystko czułam. Natomiast był to bardzo duży też rozwój, no, krok też do przodu. Potrzebowałam tego sprawdzenia, tego sprawdzianu takiego, co mógłby gdzieś tam przekazać mi, powiedzieć, że mogę iść dalej w takim, a nie innym kierunku. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Bardzo. Dla debiutantów, dla osób, które chcą próbować w świecie show biznesu swoich sił, myślę, że jak najbardziej tutaj polecam. Myślę, że w ogóle udział w jakimkolwiek właśnie tego typu show, mimo wszystko, jak się bierze udział w takich programach, trzeba też wiedzieć swoje i trzeba robić swoje. Myślę, że wtedy można najlepiej na tym wyjść, nawet nie wygrywając.
0: To teraz pora odwiedzić trzecią edycję programu Idol, bo wtedy to wygrała ona. Monika Brodka i jej numer Ten w radiu Złote Przeboje.

0: around.
1: Och, to boys band, który jeszcze ostatniego słowa w muzyce na pewno nie powiedział. Backstreet Boys, który już w lipcu rozpoczyna serię weekendowych koncertów w Las Vegas. Za 18 minut będzie 20, a my wieczorami z naszymi gwiazdami uwielbiamy wracać do czasów szkolnych. Ostatnio przy okazji rozmowy z zespołem Big Day zapytałem ich, czy lubili lekcje muzyki.
2: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo tak jak właśnie powiedziałam przed chwilą, wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach. Oczywiście. To chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
3: Tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dętej i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dętej nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dętej, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
2: No może właśnie
3: może
2: dlatego,
3: wcielano na siłę.
2: A poza tym już wzięto tych wszystkich, którzy i tak
3: którzy nie chcieli, nie mieli talentu.
1: Tak. Ach, to tyle fantastycznych szkolnych wspomnień zespołu Big Day. Na to nie koniec na pewno spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje, bo po godzinie 20 spotkamy się m.in. z artystą, który zaskoczył nas także jako aktor, zagrał w pewnej polskiej komedii. Szczegóły już po 20, zatem zostańcie z nami. Na teraz Always the Sun i The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: To już 20 na zegarach. Wiosenny wieczór spędzacie z radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A już za kilka minut zapraszam was na niezwykłą historię o artyście, który dał nam się poznać również jako aktor. Zagrał choćby w filmie Sezon na Leszcza. To będzie spotkanie z niezwykłym muzykiem. Gabriel Fleszar już za moment zakróluje nam w radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko, a już teraz na dobry wieczór. Foreigner.

0: Gabriel Fleszar będzie specjalną gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Jednak jego przygoda z muzyką rozpoczęła się od teatru.
1: Teatr to był taki pierwszy powiew zajmowania się sztuką bardziej profesjonalnie w moim życiu, bo uczestniczyłem w czymś, co się nazywało wtedy Klubem Gońca Teatralnego. W moim mieście rodzinnym w Legnicy powstała pierwsza, to był pierwszy ośrodek, w którym powstała taka idea. Idea była bardzo prosta, że przez zawodowych aktorów działających przy danym teatrze, przez tych zawodowych aktorów są prowadzone zajęcia, w których biorą udział młodzi, nastoletni ludzie, którzy są spragnieni kontaktu ze sztuką. I w ramach tych warsztatów teatralnych potem się wystawiało spektakle. Także ten goniec teatralny z Legnicy potem rozprzestrzenił się na całą Polskę. Tych ośrodków było kilkanaście. Teraz, z tego co wiem, została znowu tylko Legnica i chyba bodajże Olsztyn. Z wymiaru tego takiego dla nastolatków później były również grupy na przykład i dla seniorów. Moja mama przez jakiś czas chodziła na zajęcia gońca teatralnego. No a z tego gońca teatralnego na przykład z Legnicy wyszedł taki znany pan jak Tomek Kot. On był rocznikiem nade mną, że tak powiem, i był w grupie teatralnej, która była rok starsza ode mnie, od mojej. No jak widać, rzeczywiście była to jakaś tam taka kuźnia talentów. Parę osób, z którymi wtedy współpracowałem, do tej pory zajmuje się teatrem. Niektórzy bardziej profesjonalnie, niektórzy pokończyli szkoły filmowe, niektórzy szkoły teatralne. Także to była bardzo fajna przygoda i takie wprowadzenie do tego teatru też bardziej zawodowego, bo oprócz tego, że graliśmy na scenie amatorskiej, to występowaliśmy też wtedy też już w przedstawieniach tych profesjonalnych. To znaczy, byliśmy tam głównie statystami, no ale jednak kontakt z tym naprawdę profesjonalnym teatrem to było coś, co mogło zaczarować w tak młodym wieku człowieka. Mnie zaczarowało. Mogę powiedzieć, że w ogóle Teatr Legnicki brał duży udział w procesie kształtowania się mojej osobowości w tamtym czasie. Wtedy człowiek jest bardzo chłonny. I bardzo się cieszę, że mogłem tego doznać. Natomiast rzeczywiście od 12 roku życia myślałem już poważnie bo Goniec to była szkoła średnia, to było 17-18 lat, a od 12 roku życia myślałem o muzyce troszeczkę bardziej profesjonalnie. Dostałem wtedy gitarę na urodziny od rodziców. Ciągle w domu stoi fortepian, na którym grywam, kiedy tylko jestem. Naprawdę zabytek, bo prawie 160-letni instrument marki Bechstein, jeśli tutaj ktoś słucha tego, kto ma do czynienia z fortepianami, to wie, że to oprócz Steinwaya to jest najbardziej ceniona marka, także mamy taki w domu zabytek. I plunkałem sobie już jako małe dziecko, śpiewałem sobie już jako małe dziecko, kiedy dostałem gitarę akustyczną, zacząłem myśleć o tym bardziej poważnie. W szkole podstawowej były pierwsze jakieś koncerty, pierwsze zespoły. Ta scena profesjonalna zaczęła się dosyć wcześnie dla mnie, bo za taki początek uznaję rok 1996, kiedy to z dwoma zespołami, z którymi grałem, wygrałem ogólnopolskie festiwale. Jeden z nich, dosyć znany, kultowy Castle Party, czyli niby festiwal muzyki gotyckiej odbywający się na zamku w Bolkowie. Wtedy jeszcze w 1996 to była ostatnia edycja tego festiwalu na zamku w Grodźcu. Dostaliśmy główną nagrodę i dlatego też w roku 2016 obchodziłem 20-lecie swojej pracy scenicznej. Wiem, że to brzmi troszeczkę śmiesznie w przypadku tak młodego człowieka jak ja, chociaż nie jestem już taki młody, mam 38 lat. No ale rzeczywiście za tę inaugurację swojego zawodowego występowania przed ludźmi uznaję rok 1996. I od tamtej pory już naprawdę profesjonalnie myślałem o tym, żeby się z tą muzyką związać i do tego dążyłem. A dlatego, że do tego dążyłem, później słuchacze mogli mnie poznać.
0: Gabriel Fleszar zapisał się także w swojej historii show biznesu jako aktor. Wystąpił w głównej roli w filmie Sezon Naleszcza. Do dziś udział w tym filmie wspomina z wielką przyjemnością.
1: Przede wszystkim Sezon Naleszcza to była naprawdę ciężka robota. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak to wygląda. A wyglądało to tak, że o 7 byliśmy w gotowości na planie do kręcenia zdjęć. W gotowości na planie, także trzeba było wstawać czasami 5:30. Na ten plan jeszcze dojeżdżaliśmy. I z godzinną przerwą na obiad zdjęcia trwały do 18:19, czyli naprawdę z jednej strony fajna robota, z drugiej strony ciężka, wyczerpująca i fizycznie, i psychicznie. Film jest kręcony niechronologicznie, zaczynasz na przykład od środka. Na tym polega też trudność tego, że musisz wiedzieć, co wcześniej przeżyła twoja postać, w jakim stanie psychicznym jest teraz. Nie było to takie łatwe, no ale w momencie, kiedy Bogusław Linda mówił mamy to, no to wiedziałem, że mamy to. wspominam ten okres bardzo, bardzo fajnie. No, niestety już świętej pamięci Ania Przybylska, według mnie to jedna z najlepszych ról w jej dorobku, mimo tego, że to dopiero druga fabuła, w którym Ania zagrała. Wcześniej miała na koncie tylko Ciemną stronę Wenus, ale no, według mnie naprawdę dała radę. Wspaniali ludzie, wspaniała ekipa, ciągłe wybuchy śmiechu, ciągłe żarty, bardzo fajny humor, jednocześnie ciężka praca. No i potem dosyć przedziwne, bo ponad rok oczekiwania, aż film pojawi się na ekranach kin, bo cały rok 2000 kręciliśmy Sezon Alszcza w październiku, w listopadzie 99. Cały rok 2000 film przeleżał na półce i premierę miał w lutym 2001. Też niestety już świętej pamięci postać, która w tym filmie zagrała chyba najśmieszniejsze epizody, czyli Bolec, raper świętej pamięci, znany z filmów m.in. Poniedziałek, Wtorek z Pawłem Kukizem. Mimo tego, że film nie jest filmem komediowym, nie jest komedią, to dostał właśnie nagrodę na Festiwalu Fabularnych Filmów w Gdyni jako najlepszy komediowy film roku i myślę, że epizody grane przez Bolca znacznie się do tego przyczyniły. Także świetne doświadczenie. Ja szczerze mówiąc nie dążyłem jakoś tak specjalnie mocno potem do tego, żeby je powtórzyć. Byłem dosłownie na dwóch castingach, na których dostałem potem zaproszenie, z których nic potem nie wynikało.
0: Gabriel Fleszar, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a już za moment razem z Gabrielem będziemy wspominać jego pierwsze castingi.
2: Pewnego Razu w Muzyce.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1

0: Piosenka Kroplą deszczu, nagrana w 99 roku, dała wielką popularność artyście, który jest dziś gwiazdą programu Pewnego Razu w Muzyce w radiu Złote Przeboje. To Gabriel Fleszar, jednak początki jego muzycznej kariery rozpoczęły się od wielu castingów.
1: W tych przesłuchaniach, w których wziąłem udział, brało udział ponad 300 śpiewających facetów. Kiedyś się przyczepiałem do tego słowa casting i mówiłem, że to nie był casting, tylko to było przesłuchanie, bo casting ja sobie definiowałem jako, na przykład casting jest do roli, która jest napisana, która jest gotowa. Gdyby było wiadomo, że szukamy na przykład ładnego chłopczyka, który ma śpiewać piosenki popowe i ten materiał w większości jest już napisany i tak dalej, to wtedy też być może nazwałbym to casting. Nie było wiadomo, kto z tych przesłuchań wypłynie. Zresztą tak naprawdę kontrakt wtedy podpisałem nie tylko ja, tylko też taki drugi wokalista, któremu potem niestety nie poszło tak, jakby mogło pójść, bo gdzieś tam ten słuch o nim zaginął. Ale mówię, te przesłuchania zostały zorganizowane dlatego, że wtedy firma fonograficzna uznała, że mamy dominację śpiewających pań na rynku. I rzeczywiście chyba w tamtych czasach, oprócz Andrzeja Piasecznego z wokalistów, pojawiały się jakieś takie jednorazowe strzały, ale bardzo krótkie, one szybko przemijały, a stale na rynku wokalistów było niewielu tak naprawdę. Także wziąłem udział w tych przesłuchaniach, mówię, nie myśląc o tym zupełnie, że tu są jacyś rywale. Pojechałem na totalnym luzie, to było w Stodole, pierwszy etap. Drugi etap odbywał się w Poznaniu, w studiu Giełda. No, w studiu Giełda, w którym nagrywał też na przykład Rysiek Riedel, więc dla mnie to było już coś takiego, że wow, stoję, nagrywam w tym samym pomieszczeniu, w którym kiedyś nagrywał Rysiek swoje wokale. To robiło wrażenie. I ostatni etap to było studio Izabelin, tutaj pod Warszawą. Było nas wtedy już trzech. I mówię, zupełnie nie myślałem o tym, że kogoś pokonuję, albo wręcz wtedy miałem takie podejście, że ten drugi chłopak, który też podpisał kontrakt, żeby w ogóle on poszedł w pierwszej kolejności i tak jakby do promocji, że jeszcze będę miał normalne wakacje i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mam spojrzeć na to tak naprawdę wstecz, to nie ścigałem się z nikim i myślę, że to był mój też... to była moja zaleta tak jakby. Nie patrzyłem się na innych, patrzyłem się na siebie, chciałem wypaść jak najlepiej. Wierzyłem w to, że jeśli nie teraz, to jakimś następnym razem. To nie było dla mnie na zasadzie ostatnia szansa na to, żeby cokolwiek zdziałać. Miałem lat 19, byłem wtedy już po pierwszej próbie takiej wyjścia do szerszej publiczności, bo byłem na eliminacji do szansy na sukces. To była druga jakaś taka możliwość, która się przede mną pojawiła, z której skorzystałem. Myślę, że gdyby nie wtedy, to nastąpiłoby to później, w takiej czy innej postaci, na przykład w postaci jakiegoś talent show, a może wcale nie, a może zupełnie zrobiłbym coś na własną rękę i bez takiego zaplecza promocyjnego próbowałbym w tym świecie muzyki zaistnieć. Na pewno bym grał i śpiewał, bo znam siebie, wiem, żebym się nie poddawał. To jest ciągle dużą treścią mojego życia i to mi sprawia ciągle największą satysfakcję.
0: Swoją wielką muzyczną karierę rozpoczynał jeszcze przed powstaniem YouTube'a, a czy dziś skorzystałby z tego narzędzia?
1: Oczywiście, z takich narzędzi należy korzystać. Zresztą... czuję się troszeczkę na początku mojej drogi tak jakby, bo rzeczywiście słuchacze mnie kojarzą, kojarzą bardziej nawet piosenkę. Dzisiejsza młodzież Kroplą deszczu kojarzy, mnie jako postaci nie i troszeczkę sam się do tego przyczyniłem, bo ja o zainteresowanie medialne nigdy nie zabiegałem. To wszystko działo się tak jakby troszeczkę poza mną. Rzeczywiście ten debiut był bardzo udany i chyba nawet firma fotograficzna nie spodziewała się, że to może być taki sukces. I ja szczerze mówiąc zacząłem się wtedy zastanawiać, czy nie ma takiego zjawiska, że jest mnie za dużo wręcz w mediach. Czy ludzie za chwilę się nie zmęczą, czy nie będą mówili, że lepiej nie będę otwierał lodówki tak przysłowiowej, bo za chwilę pokaże mi się tam Fleszar. I potem, kiedy sam już w większości o tym decydowałem, z tych mediów zniknąłem na wiele lat, pojawiałem się bardzo sporadycznie. Nadal pojawiam się sporadycznie wtedy, kiedy mogę porozmawiać o muzyce, kiedy mogę porozmawiać o tym, czym się zajmuję, kiedy chcę wypromować jakiś koncert, jakieś wydarzenie, jak to się dzisiaj modnie używa słowa, projekt, w którym biorę udział. To wtedy tak, bardzo chętnie pójdę, bardzo chętnie o tym poopowiadam. Jeśli ktoś mnie zaprasza po to, żeby porozmawiać o moim życiu prywatnym, to bardzo rzadko się na coś takiego decyduję. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że ostatnimi laty nie odmówiłem tylko Wojtkowi Jagielskiemu, który jest pewną ikoną dziennikarstwa w Polsce, tego muzycznego, tego prywatnego też, bo on potrafi rzeczywiście rozmówcę sprowokować do tego, żeby się bardziej wynurzył. Także mówię, to zainteresowanie, znaczy inaczej, moja rozpoznawalność spadła, ale niejako na moje własne życzenie i wcale tego nie żałuję. Oprócz tego, że zniknąłem ze sceny medialnej, to nie zniknąłem ze sceny muzycznej, bo nigdy nie musiałem zaczynać, nie wiem, czegoś nowego, jakiejś innej pracy w swoim życiu. Żyję z grania i to się nie zmienia. Jestem bardzo wdzięczny losowi za to, że jest mi to dane, bo znam wielu muzyków, którzy muszą mieć firmy, którzy muszą zupełnie robić coś innego, żeby zarobić na swoje własne utrzymanie, a muzyką mogą zajmować się po godzinach. Ja nie muszę tą muzyką zajmować się po godzinach i kiedy na przykład rozmawiam z koleżanką, wokalistką i mówię jej, że słuchaj, mam już od 2 tygodni zadanie domowe do odrobienia, czyli wysłuchanie 5 numerów, które ktoś mi wysłał, z nadzieją, że coś wspólnie zrobimy, a ja nie miałem do tej pory na to czasu, no to chyba każdy chciałby mieć taką pracę. Słuchaj, muszę teraz posłuchać, sorry, ale idę do pracy, muszę posłuchać 5 numerów, tak? Czyli słuchanie muzyki w moim przypadku też jest w jakiś sposób mnie dokształca, też mnie rozwija zawodowo. Także nawet słuchanie muzyki w moim przypadku jest elementem tej pracy. Nie tylko sam element twórczy, nie komponowanie, nie pisanie tekstów, ale nawet słuchanie, no bo to poszerza nasze horyzonty i to nas rozwija. Także jest to moja wymarzona praca, jeśli mogę to tak powiedzieć. Ktoś by z boku powiedział, że to nie jest praca, tylko pasja i też bym się z tym zgodził. Jest takie powiedzenie, znajdź sobie pracę, którą kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. I tak dokładnie jest ze mną. Tego się będę trzymał. W 2014 roku, kiedy byłem w Łodzi na Aerosmith, Steven Tyler miał lat 66 i zaśpiewał tak, że buty mi spadły naprawdę ze stóp. Miałem szczękę w połowie brzucha i mówiłem sobie, wow, można mieć 66 lat i ciągle robić to tak dobrze. Było to dla mnie bardzo inspirujące i stwierdziłem, że nie mam się czego obawiać, że nie wiem, że za chwilę już będę starszy, że przekroczę jakąś granicę, bo niektórzy się ze mnie śmieją, mówią facet pod 40. Nie, zupełnie się tego nie obawiam. Mam nadzieję, że mówię, będzie mi to dane robić jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Gabriel Fleszar, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. A co czuje ten artysta, kiedy słyszy swoją słynną piosenkę Kroplą deszczu w Radiu Złote Przeboje? O tym dowiecie się już za moment, zatem zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce, w Radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje, Elita.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: W szkole podstawowej uczył się grać na fortepianie i gitarze, a w szkole średniej śpiewał w chórze Państwowego Liceum Muzycznego w Legnicy. W 1998 roku wraz z przyjaciółmi zakłada grupę teatralną 300 chwil do déjà vu, z którą wystawia spektakl 4/4 nagrodzony na Festiwalu Teatrów Amatorskich w Legnicy. Gabriel Fleszar i jego krótka muzyczno-teatralna historia. Przedstawiamy wam ją w programie Pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje, a Gabriel także zaśpiewał na jednej scenie z wielkimi artystami tego świata.
2: Bobby McFerrin bardzo często robi taki patent na swoich koncertach, że mówi: o, mam tutaj drugi mikrofon, czy ktoś może chciałby ze mną zaśpiewać? I dokładnie na takiej samej zasadzie to się odbyło wtedy, to było w Legnicy. Legnica szczyci się turniejem chórów z wieloletnią tradycją, Legnica Cantat, tak to się to nazywa. Bobby wtedy był po wydaniu płyty Vocuba. Chyba nie pamiętam, Vocuba? Nie pamiętam nazwy w tej chwili, nie chcę nawet przekręcać może, ale była to płyta, kolejna płyta w jego dorobku, nagrana tylko z użyciem głosu ludzkiego. Zatrudnił, z tego co pamiętam, polski chór olsztyński chyba, Proforma tak się nazywał ten chór, który z nim na tym festiwalu Legnica Cantat tę płytę wykonał. No i gdzieś tam właśnie była taka przygoda, że można było na tę scenę wparować. Ja się długo nie zastanawiałem. Co się czuję? Czuję się pewne poddenerwowanie, ciekawość też, jednocześnie fascynacja i radość, że można było czegoś takiego doświadczyć. Ja powiem szczerze, ta nasza muzyczna kooperacja wtedy na scenie nie wyszła tak, jakbym sobie do końca zaplanował, jakbym tego chciał. Ale kto wie, mówię, być może za chwilę to powtórzymy i ja w swoich oczach przynajmniej się zrehabilituję. Bobby jest moim niesamowitym mistrzem, jest guru w większości wokalistów. Zresztą to słychać, jak on śpiewa z ludźmi na swoich koncertach, to słychać, że większość ludzi, którzy tam siedzą na publiczności, ma pojęcie o śpiewaniu, bo przychodzą tam ludzie, którzy robią to zawodowo po prostu, bo go bardzo cenią. I jest to niesamowita osobowość, bardzo, bardzo dużo improwizacji jest w jego koncertach, co sobie bardzo cenię. Ja jako muzyk improwizację przedkładam ponad wszystko. To jest niesamowity stan na scenie, kiedy wydobywasz z siebie dźwięki, których nigdy wcześniej nie było i prawdopodobnie nigdy potem nie będzie. I to jest doświadczenie niepowtarzalne, dające znacznie większą satysfakcję, przynajmniej mi, niż to, co zostało stworzone wcześniej. Bo jasne, ja mogę z kapelą wyćwiczyć niesamowicie fajny numer z wieloma zmianami tempa, z wieloma smaczkami technicznymi i tak dalej i zagrać go potem na koncercie od A do Z, tak jak to żeśmy wyćwiczyli. Ale większą sztuką dla mnie będzie, kiedy my się zdecydujemy na improwizację i to będzie improwizacja nie tylko, że improwizuje gitarzysta, który gra solówkę, tylko wszyscy w zespole będą równocześnie improwizować i będzie to w jakiś nieprzewidywanym kierunku sobie podążało, ale fajnym kierunku, to satysfakcję rzeczywiście daje. To są takie momenty wzniosłe na scenie, które się przeżywa, kiedy ja to nazywam, że zamieniasz się w muzykę wtedy tak naprawdę i momenty, które, dla których się żyje tak naprawdę, które powodują niesamowitą euforię u człowieka i mówię, dają satysfakcję, bo kiedy ktoś potem powie: wow, ale tam żeście fajnie pocisnęli w ogóle i tak dalej, i dowiaduje się, że to była improwizacja, to jest jeszcze tym bardziej zdziwiony, no to okazuje się, że rzeczywiście to było dobre. I granie z muzykami wiele, wiele lat mi dało taką pewność, że możemy to robić, że nie należy się tego bać. Dobra, czasami coś się omknie, czasami coś nie wyjdzie, ale powiedzmy, że większość z tego jednak wychodzi. Wyobraź sobie, że przez wiele lat, przez 5 czy 6 sezonów grałem koncerty swoje, solowe, z zespołem, które trwały ponad 2 godziny, a graliśmy tylko 13-14 piosenek. Jak to jest możliwe, żeby 14 piosenek grać przez 2 godziny? No tak, to jest możliwe, kiedy się okazuje, że 5 minut w kawałku to jest improwizacja, która zdarza się gdzieś tam w środku albo na końcu jako część dodana. Jest to możliwe i jest to, mówię, satysfakcjonujące i jak najbardziej chcę to robić. I za to cenię Bobby'ego McFerrina, który on wychodzi, pierwszy raz spotyka się na scenie z wykonawcą, którego nigdy wcześniej nie widział, nie wie, kto to jest. Ten wykonawca zaczyna grać, ci ludzie zazwyczaj mają przygotowane coś swojego na tę okazję, a on od pierwszych dźwięków improwizuje i robi to tak genialnie, że potem ci ludzie robią sobie z tego nagrania i warto tych nagrań słuchać.
1: A propos nagrań, niedawno zapytaliśmy Gabriela Fleszara, co czuje, kiedy jadąc samochodem słyszy w radiu Złote Przeboje swój wielki przebój Kroplą deszczu.
2: Co się czuje? No ja do Kropli, bo ona jest najchętniej grana. Zdarzają się jeszcze inne piosenki, Bilet do nieba, Niespokojny, ale Kropla jest grana najczęściej, a w sumie to Kroplą należałoby mówić, bo tytuł to nie Kropla deszczu, tylko Kroplą deszczu. Mam taki stosunek, że troszeczkę się śmieję, jak to słyszę. Troszeczkę się śmieję, dlatego że musiałbyś usłyszeć tę piosenkę, jak śpiewam ją dzisiaj, żeby mieć porównanie tego 19-letniego wokalu Gabrysia do tego 38-letniego wokalu Gabrysia. Myślę, że teraz ten wokal jest znacznie bardziej dojrzały i to słychać. Zresztą bardzo się często spotykam z takimi opiniami, kiedy ludzie słyszą to na żywca, że to zostało zaśpiewane lepiej niż oryginał. No nic dziwnego, jak się przez tyle lat śpiewa taką piosenkę, to jest się coraz lepszym. Ten wokal też się rozwija. I troszeczkę się śmieję z tego dziecka, które śpiewa ten numer. Z takich jeszcze nie do końca umiejętności, które słychać w tej piosence. Natomiast nie mam takiego zmęczenia materiałem. Nie ma u mnie takiego zjawiska, że o, znowu to, nie, w ogóle wycisz to, wyłącz i tak dalej. Ta piosenka, której zawdzięczam bardzo dużo, no, po tylu latach funkcjonuje dzięki niej, jestem znany, rozpoznawalny i każdy wykonawca chciałby mieć chociaż jeden taki numer w swoim dorobku, że tak powiem, bo myślę, że ta piosenka weszła do kanonu i już z niego nie wyjdzie, także że będzie grana również za 20 lat, co bardzo cieszy. No, w pewien sposób jest to taka namiastka, może nieśmiertelności, może przesadzam, ale miłe jest wiedzieć, że ta piosenka będzie jeszcze słuchana przez lata. Miło jest spotykać ludzi, którzy mają wspomnienia związane z tą piosenką, z jakimś okresem w swoim życiu. To jest bardzo fajne. Więc gram ją do tej pory, nie mam z tym żadnego problemu. Jestem wdzięczny, że taki numer było mi dane zaśpiewać. Chciałbym jeszcze parę takich numerów w swoim życiu, ale myślę, że wszystko przede mną.

0: ta promocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Gabriel Fleszar, jego nieśmiertelna kropla deszczu, która do dziś w 2024 roku brzmi tak, jakby nagrał ten numer wczoraj.

0: Kolejki do spektaklu w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
1: Praca pospolita, czyli tacy sami, tak brzmi dokładnie tytuł spektaklu, do którego napisałem muzykę. Był to spektakl wystawiany przez Teatr Legnicki, Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. Ja już wspominałem wcześniej o tym teatrze, ale tutaj może powiem, że oprócz Tomka Kota z naszego teatru wywodzą się tacy aktorzy jak Janusz Habior, jak Przemek Bluszcz, jak Marzena Kipiel-Sztuka. No, sporo tych postaci tak naprawdę z naszego teatru gdzieś tam poszło potem dalej i to bardzo fajne. Mamy małżeństwo aktorskie w naszym Teatrze Legnickim. Paweł Wolak, Kasia Dworak, którzy działają jako PIK, czyli w skrócie Paweł i Kasia. Oni sami piszą scenariusze, sami siebie obsadzają w głównych rolach, zazwyczaj w głównych rolach w ich spektaklach występują postaci, które nazywają się Paweł i Kasia. To była druga część tak jakby tryptyku w zamyśle zaplanowanego przez nich. Napisałem muzykę właśnie do tej drugiej części, czyli Pracy Pospolitej. Spory spektakl, 19 osób występujących w nim, także naprawdę duże przedstawienie. Jako jedyna z postaci, bo oprócz tego, że ja tę muzykę napisałem i wykonywałem ją po części na żywo. To, co dało się wykonać na żywo, miksowałem z taśmą, ale żeby moja obecność na scenie została w jakiś sposób tam wytłumaczona, usprawiedliwiona, to byłem też jedną z postaci spektaklu. I jako jedyna z tych postaci od samego początku do końca spektaklu siedziałem na scenie, więc miałem taki ogląd a propos tego spektaklu, jak żadna z innych osób występujących tam, bo widziałem to wszystko i naprawdę to było niesamowite doświadczenie.
0: Gabriel Fleszar jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Na jego muzycznej drodze pojawił się także przystanek o nazwie The Voice of Poland.
1: To była pierwsza edycja tego programu w Polsce, więc to też było troszeczkę jeszcze takie macanie się. Patrząc na ten format zagraniczny wtedy, można było odnieść wrażenie, że jest to program z potencjałem i w którym ja będę mógł pokazać ludziom, przypomnieć o sobie, o swoim istnieniu, tak zresztą mówiłem, dlaczego poszedłem do tego programu, ale też chciałem natrafić na taki numer, którym mógłbym publiczność zaczarować. I niestety na taki numer nie trafiłem, bo trafiłem tylko na dwie piosenki w tym programie, więcej nie było mi dane. Pierwsza to było Lazy Song Bruno Marsa, którą zrobiłem na blindy, czyli blind auditions, ten pierwszy etap, w zupełnie innej własnej interpretacji. Zrobiłem z tego baladę grunge'ową. Może ciężko to sobie wyobrazić, ale nie tknąłem melodii ani nuty z melodii. Po prostu zmieniłem troszeczkę puls i zmieniłem harmonię tego kawałka i wyszło coś zupełnie innego. Na tyle fajna wersja, że myślę, że jeszcze gdzieś ją tam ludziom zaprezentuję. O, może nagram taki filmik na YouTubie, jak to młodzi, początkujący wykonawcy nagrywają. Bardzo lubię grać covery i nigdy tego nie ukrywałem. Zresztą jeden z moich projektów, to projekt właśnie typowo coverowy. A druga piosenka to była prywatka, albo bądź też party, prywatka w oryginale Oddziału Zamkniętego, czyli zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Też nie jest to numer, który można słuchacza zaczarować, numer typowo zabawowy, imprezowy, przy którym się trzeba po prostu dobrze pobawić. I myślę, że dobrze się przy nim bawiłem. Natomiast kiedy zostałem wyznaczony do dogrywki po bitwie, którą wygrałem, i Nergal wyznaczył mnie i gościa z jego drużyny, który śpiewał Alive Pearl Jamu, no to wiadomo było od razu w ogóle z góry, przynajmniej dla mnie, że jestem raczej na przegranej pozycji, no bo rockowa drużyna Nergala z hymnem grunge'owym, w sumie można tak powiedzieć, Alive Pearl Jamu, jest taką piosenką sztandarową, naprzeciwko czegoś w sumie dziwnego, rockowego wykonania popowej piosenki. No raczej wiedziałem z góry, że nie mam szans. Zresztą Filip Sałapa zespołu Sixpander śpiewał ten numer Pearl Jamu naprawdę świetnie. I trzymam za niego kciuki, ciągle poczynania jak zespołu obserwuję. Chłopaki fajnie grają, robią fajne klipy. Oby tak dalej. Także mówię, wszyscy mnie namawiali, powiedziałem sobie, dobra, spróbujmy, zobaczmy. Mówię, nie dane było przeżycie mi tego, co chciałem przeżyć w tym programie. No ale cóż, czasami też i tak bywa.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

Wieczór w samym środku tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut gościem programu Cała Muzyka będzie artystka, która wylansowała przebój Zamienię Ciebie na lepszy model. No i chyba wszystko już jasne. Kasia Klich będzie moim specjalnym gościem w wieczorową porą, zatem gorąco Was zapraszam. A już teraz na dobry wieczór Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

0: To jest idealny moment na to, żeby powitać mojego wieczornego gościa w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a znacie go na pewno z piosenki Lepszy Model. Kasia Klich, dobry wieczór, Kasiu, witam cię bardzo gorąco.
1: Dzień dobry Wojtku, dzień dobry Państwu.
0: Dwie kartki zapisane pytaniami, zastanawiam się od czego zacząć, ale chyba Kasiu, zaczniemy od początku. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
1: Moja przygoda z muzyką się zaczęła od bardzo, bardzo dawna, bo ja już jako dziecko wykazywałam talenty, głównie śpiewacze. No i pamiętam, że jak zdawałam egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, to na egzaminie wstępnym po prostu zaśpiewałam komisji prawie pół repertuaru zespołu Gawenda. Uwielbiałam, no i tak no, śpiewałam od zawsze. Od zawsze śpiewałam, później grałam na skrzypcach 12 lat, podstawowa średnia szkoła muzyczna, później zrobiłam studium piosenkarskie, później wydział jazzu na wokalu w Katowicach, no i tak sobie śpiewam już długo dość.
0: A lata 90. to jest ten czas, kiedy tak naprawdę rozwijasz skrzydła i zaczyna się twoja muzyczna kariera. Pamiętasz, jak to się wszystko zaczęło?
1: Ja się spotkałam z moim mężem, też już 25 lat razem, z czego 15 na legalu. No i jakby tak połączyliśmy te swoje drogi. Na początku w ogóle ta nasza współpraca wyglądała tak, że ja znajdywałam w tak zwanej szufladzie jego bity, które on sobie przygotował pod takie wersje instrumentalne. Ja po prostu do tego wymyślałam linie melodyczne i tekst. No i gdzieś jakoś tak... Ta moja przygoda chyba z tym jazzem w Katowicach sprawiła, że ja zawsze jakoś tak coś z tego swingu przemycałam do tych moich piosenek i na przykład teraz nawet po latach stwierdzam i też patrzę, jak ludzie próbują śpiewać Lepszy Model, że to nie jest wcale łatwa piosenka, zwłaszcza rytmicznie, bo jednak to jest swingowe śpiewanie.
0: Jak dobrze obliczyłem, to 23 lata temu była premiera piosenki Lepszy Model i powiem ci szczerze, Kasiu, że po tylu latach ten numer brzmi tak, jakbyś go nagrała jeszcze wczoraj.
1: Coś takiego mamy w tych naszych piosenkach, że one się nie starzeją, natomiast gdybym mogła jeszcze raz to zrobić, to pewnie byśmy trochę inaczej do niej podeszli, zwłaszcza mąż mój, bo to on głównie się tym zajmuje, kwestią miksu i masteringu. Jednak te proporcje, teraz byśmy dołożyli więcej basu. Natomiast dwa lata temu, 2022 czy 2023
0: chyba.
1: Czy, właśnie pojawiła się nowa taka wersja z gościnnym udziałem raperki.
0: I tam jest trochę tych bitów.
1: No tam już jest trochę inaczej, tam już jest bardziej tak, jak teraz idziemy w kierunku takim bardziej takiej naszej ulubionej jednak muzyki lat 80. Też mój mąż, pewnie kojarzony w większości z rowerami i z takim bardziej hip-hopowym sznytem. On w ogóle jest wychowany na post-punkowych rzeczach, na 4AD i w ogóle na kocha Dead Can Dance i w ogóle to, co my robimy w tej chwili, to w ogóle jest taki totalny eklektyzm i się bawimy już dźwiękami, bardzo się bawimy.
0: To teraz kluczowe pytanie. Kasia, jak zrodził się Lepszy Model?
1: Słuchaj, ja nie pamiętam, przysięgam. Ja nie pamiętam, ale gdzieś ja próbowałam sobie, wiesz, grzebać w tych moich zakamarkach pamięci, a już z nią jest coraz gorzej. Ja nie pamiętam, co robiłam 15 minut temu. Gdzieś mi świta jakaś ulotka zakładu jakiegoś mechanika samochodowego, coś mi takiego świta, aczkolwiek mogłam sobie to tylko chyba wyobrazić, no bo mój mąż nawet nie ma prawa jazdy, więc tak się zastanawiam, skąd u niego w domu mogłoby coś takiego być, ale być może było właśnie i stąd takie moje zaskoczenie, co to tu robi. No i tak nie wiem, no tak przyszło, żeby napisać de facto piosenkę o miłości, bo to jest piosenka o relacji, która się nie udała i którą to relację należy po prostu zakończyć. I można to zrobić też właśnie w taki sposób, jak ja to zrobiłam, że po prostu przepraszam wszystkich panów, że porównałam was do zepsutego, psującego się sprzętu, wybaczcie mi to, no ale życie, nie? Jakby możecie śpiewać do pań to samo, tylko u was przeważnie jest tak, że wymieniacie na młodszy.
0: Kasia, uśmiech jest naprawdę bardzo zaraźliwy. Czekaj, ja się też muszę opanować, muszę się skupić. Zdajesz sobie sprawę, że lepszy model jest nadal bardzo często grany także w Radiu Złote Przeboje?
1: Z jednej strony się cieszę, bo to jest miłe, że wiesz, że jednak zrobiłam piosenkę, która jest takim już, można powiedzieć, polskim evergreenem, ale z drugiej strony, no kurczę, ja naprawdę mam w swoim repertuarze bardzo dużo fajnych piosenek, które jakby nigdy aż tak nie dostały po prostu, one nie, że nie mają potencjału, tylko one nie dostały takiej szansy.
0: Skąd, Kasiu, zdrać nam to koniecznie, czerpiesz inspirację do nowych piosenek?
1: Zewsząd. Do tekstów to już w ogóle zewsząd, z obserwacji, nie tylko z mojego osobistego życia, bo to, co ja piszę w tekstach, zawsze Jarek się śmieje, zwłaszcza jak teraz jakieś nowe rzeczy powstają, on mówi, Boże, jak ludzie tego posłuchają, to oni sobie pomyślą, że w ogóle u nas w domu jest tak strasznie źle. Ja mówię, nie, to nie jest wszystko o nas. Ja czasami też obserwuję, co się dzieje u innych kobiet, jak mi mówią, jak u nich coś tam w związkach nie do końca działa. A jeśli chodzi o muzykę, to muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle od kilku lat, w zasadzie się to zaczęło od płyty porcelana. Tak, ja wtedy zaczęłam po raz pierwszy się bawić w produkcję muzyczną, bo mój Jarek mi dał programy, w których się po prostu to robi. No i ja zaczęłam sobie to sama komponować, sama produkować i w ogóle w tej chwili to wygląda w ten sposób, że ja zaczynam utwór u siebie, produkuję pewne tam ścieżki instrumentalne, wymyślam sobie wokale, po czym Jarek to bierze całą sesję do siebie i on tam robi swoją rewolucję. No i w tej chwili tak najczęściej to wygląda. Częściej jest tak, że ja zaczynam, niż na przykład biorę jakiś jego gotowy podkład. Aczkolwiek też na mojej nowej płycie też będzie trochę jego takich rzeczy, które wyszły zupełnie od niego. No i przez tą to za chwilę powiemy o kolejnej płycie, no ale tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane inspiracje z samej muzyki, to muszę ci powiedzieć, że ja prawie nic nie słucham. Ja jestem przebodźcowana, w ogóle mnie drażnią dźwięki i ja ostatnio jestem ciągle na takiej stacji internetowej, która gra muzykę ambientową, w której nie ma nawet bitu, nie ma wokali, nie ma nic.
0: Za to na pewno w studiu Radia Złote Przeboje jest Kasia Klicha. Do rozmowy z naszą gwiazdą powracamy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Kasiu, powiedz mi, czy ty stanęłaś już w swoim życiu przed jakimś ważnym wyzwaniem?
1: Bo jednym wielkim wyzwaniem w ogóle w tym świecie jest w ogóle jakoś w nim przetrwać i nie zwariować. Że ominęła mnie na całe szczęście taka jakaś sytuacja przysłowiowej sodówki. Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby nagle się poczuć lepiej. Zresztą nawet nie uważam, że robienie jakiejkolwiek kariery powinno sprawiać, że ktoś się będzie czuł lepszy od innych. Także nie, chyba po prostu być, żyć.
0: A propos sodówki, to czasami klikasz, czy tam sprawdzasz, co tam w necie piszą o Kasi Klich?
1: Uprzejmie mi donoszą.
0: Rozumiem. Ale nie ptaszki.
1: Nie ptaszki. Fani mi uprzejmie donoszą.
0: To plotki, ploteczki zostawiamy na torze bocznym. Powiedz mi, czy ty miałaś swojego takiego ulubionego idola, do którego się wielokrotnie odwoływałaś albo czerpałaś od niego muzykę?
1: Nie mam, dlatego że ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że jestem jakaś skupiona na jakimś jednym gatunku muzycznym. Ja po prostu mi się wiele różnych rzeczy podoba. No i ja też słuchając muzyki analizuję ją przez pryzmat tego, jak to śpiewa, jakie są teksty. Często jest właśnie tak, że z pozoru piękna piosenka ma tak kiepski tekst, że dla mnie to od razu jest dyskwalifikacja, więc nie miałam tak. Różne rzeczy mi się zawsze podobały, coraz bardziej mi się, a to chyba ze względu na wiek, coraz mniej mi się podobają tak zwane śpiewy popisowe, gdzie jest za dużo ekwilibrystyki wokalnej i gdzie jest za głośno i panie za wysoko śpiewają. Może to jest ten moment, że człowiek jednak woli, żeby uszy dostawały więcej takiego, wiesz, balsamu.
0: Slow takiego.
1: Tak.
0: Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Czy od tego momentu, jak zaczynałaś swoją karierę, branża muzyczna dużo się zmieniła?
1: Branża? Słuchaj, ja siedzę u siebie w Pyrach i ja w ogóle nie znam branży. Ja wychodzę do mojego sklepu ABC w piżamie. Ciężko mi cokolwiek oceniać. Ja jedyne co, na co zwróciłam uwagę, i to zresztą pewnie nie wszyscy, że jestem pewnie w tej grupie, która ma dosyć spory problem z tak zwanym lansowaniem się w social mediach i wiesz, i dla mnie po prostu to są złe czasy, kiedy jesteś tyle wart, ilu masz followersów. I to jest bardzo przykre, nie? Że poza dźwiękiem możesz wydać najpiękniejszą płytę na świecie, ale jak nie masz zasięgów, to nikogo nie interesujesz. Więc stąd po prostu ludzie siedzą na tych Instagramach i różne rzeczy pozamuzyczne też pokazują. Ja też to robię. No i tyle, ale nie miałam, wiesz, ja nigdy nie miałam takiego parcia i też takiej jakby siły przebicia i takich łokci, żeby się rozpychać.
0: Gdybyś dziś zaczynała swoją przygodę z muzyką, zaczęłabyś także od programów typu Talent Show, żeby cię świat muzyczny zobaczył?
1: Wiedząc, jak to wygląda, pewnie jakby takie programy były za mojej młodości, to bym poszła, ale teraz wiem, że to nie do końca tak jest fajnie. Poza tym z tymi talent show jest jeden problem, że większość z nich polega na tym, że przychodzisz i śpiewasz cudzy repertuar. I co innego jest zaśpiewać cudzą piosenkę, którą masz wysłuchaną, przestudiowaną, a co innego zmierzyć się z własną materią, która jest twoja. I często jest tak, że ludzie, którzy świetnie potrafią zaśpiewać naprawdę arcytrudne piosenki, nagle okazuje się, że mają swój repertuar, który jest miałki i jeszcze nie do końca po prostu robią to tak, jak trzeba. Być może problem polega na tym, że większość z nich są jakby jest wsadzanych w cudze buty, nie? Że to nie są jakby ich piosenki. Więc wydaje mi się, że taką moją złotą radą dla adeptów sztuki wokalnej byłoby to, żeby nie do końca polegali wyłącznie na swoim głosie, ale żeby starali się pisać piosenki. Komponować, pisać, szukać ludzi, którzy im to wyprodukują i jakby nie ulegać temu, nie iść w zgodzie do końca z trendami, bo za chwilę będzie tak, Zresztą już jest tak, że na przykład jadę gdzieś taksówką, jest włączone radio i ja nie wiem, kiedy jeden utwór się kończy, kiedy zaczyna. Jest wszystko do siebie tak bardzo podobne. I nawet, kurczę, ja już przestałam wokalistów rozróżniać. Ja mam wrażenie, że wszyscy chcą być Dawidem Podsiadło. Nawet artykulacja, jak śpiewają, nawet podobnie artykułują jak on. Ja jestem zodiakalny byk, ja jestem totalną realistką. Ja po prostu chcę mieć święty spokój i żyć z muzyki, wiesz? Po prostu poza tym też zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że to są takie czasy, że naprawdę, no to już umiejętności, samośpiewanie to jest, wiesz, rzecz drugoplanowa, nie? Że tu jakby bardziej otoczka się liczy, więc ja naprawdę... Ja chcę mieć święty spokój, ja chcę sobie robić piosenki i z tych piosenek móc opłacić, wiesz, rachunki i jeszcze, żeby mi zostało na pączki.
0: To tym słodkim akcentem na razie kończymy naszą rozmowę. Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do kolejnych pytań powrócimy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.

0: To jest to program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to pojawiają się cudowne polskie głosy już teraz razem z nami po raz kolejny. Kasia Klich. Kasiu, muszę zapytać, bo za moment będziemy mieli okres taki bardzo wakacyjny. Ty masz swoje ulubione miejsca w Polsce, czy też za granicą na wypoczynek?
1: Boże, jestem taka, widzisz, jaka jestem nudna i nawet dlatego ten mój Instagram taki jest nudny, bo ja się nie lubię przemieszczać. Wiesz, to przez ostatnie kilkanaście lat to raczej z wakacjami było średnio, bo ja co miesiąc musiałam taką ratę kredytu płacić bankowi, nie powiem któremu, że wiesz, o wakacjach to sobie mogłam tylko pomarzyć, natomiast... Wiesz, ja naprawdę nie potrzebuję, kurczę, mieć huśtawki na plaży gdzieś na Bali. Mi wystarczy, wiesz, że sobie otworzę. Ja mieszkam w bardzo przyjemnej okolicy. Mam blisko Las Kabacki. Wsiądę się na rower albo pójdę na kijki, bo w tym wieku to już jest jedyna forma ruchu, po której nie boli mnie kręgosłup. Więc wiesz... Ale czy jeździmy z Jarkiem sobie, jeździmy czasem do Koszalina, bo tam jego rodzice mieszkają.
0: W dłoniach trzymam twoją niezwykłą płytę. To Klich, Płocica, Szymborska, Prospekt. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby zaśpiewać wiersze Szymborskiej?
1: Najpierw się zaczęło od wersji angielskiej. Myśmy wiele lat temu wydali sami płytę, nazwaliśmy się, no pięknie żeśmy się nazwali, takie proste do wypowiedzenia, Stubbornly Absent, bardzo, po prostu super, nie? Ale jakby ten nazwa tego naszego zespołu, bo to ja i mąż, to jakby wybór padł na to, bo to jest fragment wiersza Kot w pustym mieszkaniu. I też chodziło o to, że stubbornly absent to jest taki uporczywie nieobecny, uporczywie nieobecni. Trochę tak było z nami, że my niby jesteśmy, ale nas nie ma w tym całym muzycznym świecie. No i zaczęło się od tej wersji angielskiej, a jakiś czas temu ja zaczęłam robić takie pierwsze przymiarki do wersji polskich. No i później taki zrodził się pomysł, żeby jednak zrobić całość, plus jeszcze dodać trzy nowe utwory, których nie było na wersji angielskiej, ale z wersji angielskiej też na polskiej nie ma kilku, bo nie dało się tego powtórzyć. Różnica rytmiczna między wersją angielską a polską była taka, że no nie szło. Ale płyta jest no wyjątkowa.
0: A kto wybierał wiersze?
1: Ja. Tak.
0: I co cię kierowało, że akurat te, a nie inne?
1: Forma. Taka, żeby można było z tych wierszy stworzyć coś na kształt piosenki. Żeby na przykład był taki fragment, z którego mogę zrobić refren. Oczywiście w ogóle ta wersja angielska powstawała za zgodą jeszcze Wisławy Szymborskiej. No i właśnie był taki warunek, że nie wolno w ogóle nic wyrzucić, nic skrócić. A ja pozwoliłam sobie właśnie na wydłużenie tych fragmentów. Wybrałam sobie te fragmenty, które uznałam, że one są takie refrenowe i nie wpływają jakby na całość kształtu wiersza i na jego sens. No i stąd ten mój wybór.
0: A spotkałaś się z poetką?
1: Nie.
0: Masz taki swój ulubiony tutaj śpiewający wiersz?
1: Wiesz co, ja kocham całą tą płytę. Powstało już wiele prób zaśpiewania Szymborskiej i wydaje mi się, że chyba nam się udało to najlepiej. Jakby zbliżyć do tego, żeby była równowaga między śpiewaniem a poezją, żeby w ogóle nie zabrać tej poezji nic, raczej żeby jej dodać tego jeszcze czegoś, nie? No ona jest właśnie też taka, bo ona jest bardzo eklektyczna, tam się dzieje, tam na przykład nasze nic dwa razy jest trochę swingowe, co Kot w pustym mieszkaniu, to nawet niektórzy mają takie skojarzenia, kurczę, jakby słyszeli w ogóle, jakby Massive Attack chciało nagrać Kota w pustym mieszkaniu, że to są właśnie takie jakieś też przemycam, no lubimy na przykład Depeche Mode, takie The Cure, takie rzeczy, więc tam się to znajdzie. A na tej płycie ja też bardzo mocno się udzielam producencko. To jest bardzo dużo w ogóle moich dźwięków zagranych przeze mnie i też kompozycje.
0: Z tego co wiem, to dla fanów szykujesz niespodziankę. Zdradzisz nam, co to będzie?
1: No jest gotowa płyta. Jeszcze ją, oczywiście jak to z moim mężem, jeszcze ją dopieszczamy. Jeszcze w ogóle kilka dni temu stwierdziłam, że muszę nagrać jeszcze raz jeden wokal. Bo wokal, który się znalazł w utworze, był tak zwanym wokalem z wersji demo. Nagranym w tym moim pomieszczeniu, gdzie ja sobie nagrywam, więc nie do takiego super, wiesz, mikrofonu. Ale gdzieś nam to pasowało, ale w końcu stwierdziliśmy, że jednak dla brzmienia by się przydał taki dobrze nagrany. No więc jeszcze teraz dokładaliśmy jakieś pogłosy, wiesz, jakieś smaczki. Uh-huh. No to jest taka... Ja nie umiem tej płyty sklasyfikować. Uh-huh. Ona jest... Ona jakby coś z tej Szymborskiej tam też jest, z tego, co zrobiliśmy na Szymborskiej, że też taka jakby wypadkowa, wiesz, naszych różnych fascynacji. Na pewno tam będzie 80s-owo. No i jestem bardzo, bardzo z siebie dumna, bo wydaje mi się, że jakby zrobiłam bardzo duży progres, jeśli chodzi o pisanie tekstów. Ta płyta to jest taki obraz kobiety w menopauzie.
2: Już nie przestań z tym wiekiem, proszę cię.
1: Nie, ja mówię jakby, mówiąc o menopauzie, wiesz, no to jest ludzkie. Jak kobieta ma... Śmieję się, no przepraszam was, drogie panie, ale same wiecie, jak jest, że my po prostu, u nas hormony tak szaleją, że my jesteśmy takie w miarę przytomne przez jakieś 7 dni w tygodniu. A tak, to jesteśmy po prostu tak rozchwiane i my mamy taką, wiesz, jest taka sinusoida, że jednego dnia mówię, to moja płyta jest coś takiego, jakby patrząc na relację z mężczyzną. Uh-huh. W poniedziałek cię po prostu kocham, we wtorek mam ochotę cię zaciukać. W środę znowu w ogóle już jesteś miły, ale w czwartek, kurde, znowu coś mi tam nie gra, nie? Więc to jest ona, to właśnie ta płyta taka jest. Jest o kobiecie, która po prostu zmienną jest. Ale wszystko oczywiście mówię o jakby takich, o uczuciach.
2: A kiedy poznamy choćby fragment tej nowej płyty, czyli jakiegoś singla?
1: No właśnie ciągle ja się zastanawiam, kiedy poznamy i ciągle, i już miał być singiel w maju, ale ja nie wiem, czy to jest dobry moment, chyba bardziej jesień. To się jeszcze rozgrywa, bo muszę jakoś tak wrócić, nie? Więc to się wiąże z tym, że trzeba zrobić. To jest ta najgorsza część tego wszystkiego, bo ja najbardziej to lubię śpiewać i już dać piosenki, niech one sobie idą wiesz, do ludzi, ale czas sesja zdjęciowa, wiesz, teledyski jakieś nagrać.
2: Wywiady przeprowadzić.
1: Wywiady jeszcze pogadać sobie mogę, ale wiesz, dla mnie takie pozowanie do zdjęć, jeszcze wiesz, tam takie...
2: Nie lubisz?
1: Wiesz co, jakbym miała z 20 kilo mniej i była po dobrym liftingu, to może tak.
0: Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do naszej rozmowy powrócimy już za moment. Nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboja. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Rozmawialiśmy poza anteną o twoich kulinarnych dokonaniach i ty masz teraz dla nas taką bardzo ważną wiadomość. Słuchamy.
1: Drodzy przyszli followersi, chodźcie do mnie na mój Instagram, róbcie mi ten algorytm, bo ja niedługo będę rzucać przepisy, które śpiewam.
0: O!
1: No, naprawdę.
0: A powiedz mi, a taka ulubiona twoja kuchnia to jaka? Polska?
1: Wiesz co, u mnie to jest po prostu, wiesz, jak jazz. Improwizacja. Rozumiem. Ja wchodzę do kuchni, 15 minut, mam obiad.
0: No, tak, czyli to, co w lodówce jest, tak?
1: To, co w lodówce, ale zawsze mi coś dobrego, mam takie, wiesz, mocno wyostrzone chyba kubki smakowe, że ja czasami, jak idę do restauracji, to jestem w stanie to danie u siebie odtworzyć. Na przykład robię świetny butter chicken. I jak jadł u mnie kiedyś go jeden kolega Hindus, powiedział, że kurczę, super, nie? Także bardzo lubię. Jedyne, czego nie umiem robić za bardzo, to nie piekę ciast, bo ciasta, znaczy mam takie swoje, które umiem robić, ale to też są ciasta na zasadzie w ogóle zawsze coś wyjdzie. Natomiast przy tym moim takim kuchennym chaosie nie mam czegoś takiego, że wiesz, a przy ciastach trzeba odważyć, odmierzyć, kolejność, proporcje, wiesz, tu to ubij, a tu zamieszaj, tu dolej, tu trzy krople.
0: A jeszcze drożdże będą stare, to nie wyjdzie.
1: Bo jest.
0: A jeśli ktoś namówiłby cię na prowadzenie takiego małego bistro, to byś się zgodziła?
1: Nie, mogłabym tak przyjść i od czasu do czasu coś ludziom ugotować. Zresztą ja w ogóle to czasami sami u nas się odbywają warsztaty takie, wiesz, przyjeżdżają producenci jacyś tam ze świata i wytwórnia wynajmuje nasze studio i przychodzą ludzie i ja im wtedy gotuję. I na przykład, wiesz, mam przez 4 dni przechodzi u mnie przez dom jakieś 20 osób i muszę je nakarmić, nie? I zawsze się śmieję, mówię, kurczę, dobra, tylko mi wyślijcie listę, kto czego nie je. Ja mówię, okej, dzisiaj przychodzi, a to pamiętam, bo toż pamiętam, to on nie je laktozy, ten ma uczulenie na orzeszki, tu ktoś nie je mięsa i wiesz, i teraz się gimnastykuje. Ale to widzisz, to jest fajne, bo takie właśnie ja też w tym takim gotowaniu dla kogoś to też, wiesz, jakby to jest takie dawanie swojego serca, nie? Zawsze to jest z miłością.
0: To teraz powrócę na moment do twojego koncertowania. Czy miałaś kiedyś na koncercie jakąś taką niezręczną sytuację, że wyłączono prąd albo na przykład mikrofon źle działał?
1: Wiesz co, na swoim koncercie nie. Na swoim koncercie nie miałam takiej przygody i nie wiem, czy kiedyś jak śpiewałam z Jarkiem na jego koncercie, pamiętam, to był jakiś klub. I myślę, że widownia tego też nie wyłapała, bo podkład był z taką ilością sub-bassów, że ja dostałam, nie miałam jeszcze tego systemu dousznego tak zwanego, który jednak momentami pomaga, powiedzmy sobie szczerze, tylko cały dźwięk, który dostawałam z sali. I dostałam taką ilość takiego zbuczanego basu, że weszłam w utwór, zaczęłam go śpiewać i dopiero jak po pewnym momencie, po iluś tam tak weszły instrumenty, jakieś tam syntezatory, które faktycznie siedziały i było słychać, w jakiej są tonacji, okazało się, że jestem zupełnie obok. A jestem skrzypaczką, więc ja naprawdę słyszę. Ale u siebie, czy ja miałam u siebie jakieś przygody? Nie. Przed koncertem kiedyś, pamiętam, jakiś pan musiał lutować kable, bo tam jakaś firma nie dowiozła tego, co trzeba. Jakoś, wiesz co, chyba koncertowo nie pamiętam, czy coś jakiegoś strasznego w życiu u mnie wydarzyło. Raczej parę razy musiałam z panami, którzy w niewybredny sposób komentowali moje chórzystki i to robili tak, wiesz, pod sceną, bo to miałam śliczne 3 dziewczyny, więc wystarczyło, że miały bluzki z jakimś, wiesz, dekoltem większym, to już tam coś szło, nie? No, ale ja sobie bardzo dobrze radziłam w takich sytuacjach. Ja byłam w stanie ich tak zawstydzić, że oni uciekali spod tej sceny.
0: Dobrze, powiedz mi, a ty lubisz koncertować plenerowo, czy lubisz tak kameralnie, gdzieś w jakimś małym muzycznym klubie?

0: jakieś koncerty w centrum handlowym, to mi jakiś straszny problem, że oni nie będą w centrum handlowym śpiewać. Ja pamiętam, że to było takie wzruszające. Nie wiem, gdzie to było. Właśnie centrum handlowe i nasza scena stała w ogóle z tyłu. Miałam stoisko z nabiałem, nie? I mówię, kurde, fajnie, bo skończę śpiewać, pójdę tam, kupię trochę kefir, nie? I w ogóle, wiesz, no tak śmieszna sytuacja, nie? Ale i to pamiętam, że to była jakaś chyba taki okres świąteczny i myśmy oprócz moich piosenek jeszcze trochę pośpiewali takich, wiesz, około świątecznych, okolicznościowych sytuacji. I jak się ten mój koncert zaczął, to tam były takie jakieś ławeczki i przyszła taka pani, taka strasznie, taka widać było, że ona była zmęczona i była objuczona taką ilością siatek i wiesz, i ona usiadła w tym pierwszym rzędzie i tak siedziała i tak patrzyła i ja się cieszyłam, że ja gram ten koncert dla niej. I że mam w nosie, że tam jest nabiał, bo to jest kompletnie w tym momencie nieistotne, bo nigdy nie można, wiesz, dzielić publiki na lepszą i gorszą. Mhm. Oni po prostu tam są dla ciebie, nie?
1: To akcentem nabiałowo-spożywczym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę z Kasią Klich, która była gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kasiu, bardzo ci gorąco dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia.
0: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Pozdrawiam państwa serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje Elita. 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Joseł.